0: Eskarok. 90 osób ewakuowano z bloku w Tomaszowie Mazowieckim. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów.
1: Eskarok. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, zapraszam. 0,001 sekundy, tyle pi z Krzyszowskiej zabrakło do Mistrzostwa Europy. Od tego zaczynamy raport. Polka zdobyła srebrny medal na 100 metrów przez płotki. Finałowy bieg był bardzo wyrównany. Skrzyszowska linię mety przekroczyła równocześnie z Nadine Wieser. Sędziowie długo sprawdzali kadry z fotokomórki. Ostatecznie zdecydowali, że to Holenderka była minimalnie szybsza.
2: Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam.
0: Mówiła po zawodach Skrzyszowska w finale rzutu młotem, nie po...

0: przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu mają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz? Na ten temat z ekspertami rozmawiał Michał Rawa.
1: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowe środki do ochrony terminali gazowych i naftowych oraz połączenia energetycznego z Polską. Zwiększoną ochroną objęta została też zapora wodna koło łotewskiej Rygi. Także Warszawa monitoruje z większą czujnością swoją infrastrukturę krytyczną. Generał Jarosław Kraszewski podkreśla, że w Polsce są też systemy zdolne zneutralizować takiego drona.
2: Mamy swoje systemy, natowskie, w których my jesteśmy wpięci.
1: Źródła agencji Reutera wskazują, że zagrożenie takim sabotażem jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
0: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO i krajów wschodniej flanki sojuszu na potencjalne zagrożenie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, żeby lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy, a dla mieszkańców przygotowano nawet specjalne warsztaty.
4: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
0: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Łowce bez tajemnic zapisać się można poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni w Krakowie.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Pogoda. Proszę Państwa, w końcu czeka nas taki piękny, wiosenny dzień w te wakacje, bo będziemy mieli od 19 w Koszalinie przez 22 stopnie w Trójmieście, 23 w Olsztynie i 24 kolejno Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź, Kielce, Katowice, Kraków. Wszędzie w tych miastach, właściwie w całym kraju dzisiaj pogodnie, słonecznie, bezdeszczowo.
7: No i bardzo pięknie, ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest zaćmienie słońca, dlatego nie działa nam drukarka, dlatego zepsuł się ekspres do kawy i dlatego pani na recepcji tak się martwiła, że Michał Poklękowski taki dzisiaj niewyspany i z grzywką przyklapniętą, ale to wszystko jest przez zaćmienie, ja wam mówię.
8: To ja jeszcze mam pytanie, bo odkąd Michał powiedział nam o tym, że wicemistrzynią została Pia Skrzyżowska, to zastanawiam się, jak znajomi świętują ten sukces z Piją.
6: Pio, pio, pio.
5: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9.
8: Dzisiaj mamy dzień pracoholików, także od razu gwiazdka nie dotyczy.
7: No co ty, patrz, całe studio wypełnione pracoholikami.
6: Proszę Państwa, z jakiegoś powodu dzisiejszym tematem dnia jest pytanie. Praca to nasz obowiązek czy przyjemność?
8: Dla ciebie, panie Michale, to praca, obowiązek czy przyjemność?
0: Nie, przy środzie to ja wszystko mam klapnięte, nie tylko grzywkę.
6: Czyli przyjemność.
8: Chciałbyś o tym opowiedzieć więcej?
0: Owszem.

0: Dzisiaj sprawdzimy, czy pracę macie we krwi, czy w gdzie indziej.
1: Bo u mnie to jest tak, ja już do tego doszłam. Jak budzik dzwoni 4:30, to mam poczucie, że to jest cholerny obowiązek. Więc dlaczego? Za co po prostu w ogóle? O co tu chodzi? Ale potem jak tu wchodzę, jak was widzę, jak się witam, jak robię sobie kawę, jak siedzimy i sobie gadamy o różnych fajnych rzeczach, w sensie nie, to jednak jest przyjemność. Więc to zależy. Czasem jest tak, że człowiek ma poczucie, że jest obowiązek, czasem, że przyjemność.
2: Dzisiaj, proszę państwa, celebrujemy Dzień Pracoholików i żeby nie było, pracoholizm to jak każde inne uzależnienie, łącznie z narkomanią czy alkoholizmem, pracoholizm jest naprawdę poważną chorobą i potrafi niektórym naprawdę zniszczyć życie. Mhm. Ale często patrzymy na to z przymrużeniem i łączymy to jako hasło związane z tym, że pracę lubimy, że lubimy do niej chodzić. No i w związku z tym pytamy dzisiaj właśnie o to, czy traktujecie pracę bardziej jako obowiązek, jako przyjemność, czy jako zło konieczne.
0: O to pytała Ewa.
3: Praca. Obowiązek czy przyjemność? Chyba to jest jednak obowiązek. Dlaczego? Bo trzeba pracować, żeby mieć pieniądze, żeby po prostu przeżyć. Nie jest to zazwyczaj najprzyjemniejsze. Ja wolę mieć czas wolny.
0: No bo dlaczego tak naprawdę pracujemy? Żeby co? No, bo mamy ochotę popracować? Nie, mamy ochotę wyjść z domu?
1: W pierwszej kolejności musimy płacić rachunki, co w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
2: Słuchajcie, moje nieautoryzowane badania, moje własne, wskazują, że co trzecia osoba przychodzi do pracy z przyjemnością.
0: Naprawdę?
2: Gądziu nie, Asia nie. Sami sobie odpowiedzcie.
0: Słusznie, ty tak jak pan cygan.
4: Sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. 500 zł renty za 35 lat pracy. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, a to dykty ciężkie, kurwa, obijają.
5: Ten kawałek dobrze rokuje. 6/9 w SCO.
1: Taki trochę tytuł o mnie swoją drogą, więc weźcie to pod uwagę. The Rolling Stones, you know I'm no good.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was.

0: Jak wiadomo, praca nie zając, nie ucieknie, ale dzisiaj o pracy sobie rozmawiamy i o tym, czy praca jest dla was przyjemnością, czy obowiązkiem.
1: Bo dzisiaj jest Dzień Pracoholików i ja jestem bardzo dumna z naszych słuchaczy. Naprawdę, bardzo, ponieważ okazuje się, że nasi słuchacze są pracowici i od rana wgrywają nam głosówki.
2: No to posłuchajmy, co ciekawego państwo macie do powiedzenia.
3: Jak to drzewie mówili, robota to głupota, picie to jest życie. A ja jeszcze tak chciałem w nawiązaniu do tej naszej mistrzyni, czy tata tej pani to jest ojciec bio?
0: Będzie dzwonek?
1: Tak się prosiło, sorry.
0: Jeszcze o pracy?
4: Jeżeli ktoś robi to, co kocha w życiu, pracuje tam, gdzie zawsze chciał pracować, to nie przepracuje ani jednego dnia. Więc trzeba sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Co się chce w życiu robić? I trzeba zacząć to robić.
1: Proste, jasne i logiczne, ale mi nie powiedzieli, że to będzie ze wstawaniem o 4:30.
2: Tak, ja z kolei zawsze chciałem być bogaty z urodzenia, ale nie wyszło.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Ja też wszystko sam musiałem odziedziczyć.

0: A już teraz, proszę państwa, sprawy poważne i niestety też mocno przejmujące. Michał Poklękowski w raporcie.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Do 250 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią Kolumbię. Takie informacje przekazała agencja Reutera. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, ogłosił prezydent Zełenski w wystąpieniu wideo. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone mogą wesprzeć jego kraj w obronie powietrznej oraz naciskach na Rosję.
1: To jest raport.
2: Rumunia wyłączy reaktor jądrowy przez suszę. Ma to nastąpić jutro. Od dwóch tygodni nie działa już jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w Cernavodzie, kluczowej elektrowni dla Rumunii. Powodem jest rekordowo niski poziom wody w Dunaju, niezbędnej do chłodzenia instalacji.
1: SK Rok. Sport.
2: Jest drugi medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, której do złota zabrakła tysięczna część sekundy. Wściekły po finale rzutu młotem był Paweł Fajdek, któremu nie udało się przekroczyć 80 metrów, no i finalnie zajął piąte miejsce. Także piąty w biegu na 100 metrów był Dominik Kopeć. Zdecydowana wygrana polskich siatkarek w pierwszym meczu Memoriał Agaty Mróz w Koszalinie. Polki wygrały 3-0 z Ukrainą. Dziś zmierzą się z Francją, a zawody to ostatni sprawdzian naszych siatkarek przed Mistrzostwami Europy.
3: 6 na 9 w SC Rock.

0: Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czy praca jest dla nas obowiązkiem, czy jest przyjemnością. Jednym z naszych obowiązków jest sprzedawanie Państwu historyjek, ciekawostek i choćby nam się nie chciało, no to to jednak obowiązek, także Aśka, do roboty.
1: Na szczęście zawsze nam się chce.
0: Tak!
2: A nie, no jasne. Słuchajcie, a propos pracy. Nasza praca radiowca jest bardzo miłą pracą i lubimy tę pracę, co nie zmienia faktu, że ona bywa bardzo stresująca, o czym dowiedział się pewien pracownik brytyjskiej stacji radiowej Caroline, który zaliczył naprawdę niezłą wpadkę. Otóż stacja omyłkowo podała informację o śmierci króla Karola III. Podczas audycji Barry Marsh Show została wyemitowała trzy wcześniej nagrane takie komunikaty na wszelki wypadek, które informowały o śmierci króla. Stwierdzono tam, że media potwierdziły zgon, potem nastąpiło odtworzenie hymnu państwowego oraz 16 minut ciszy. No i sprostowanie i przeprosiny wyemitowano 30 minut później, co nie zmienia faktu, że za wszystko odpowiedzialny był pracownik radia, który po prostu z ciekawości chciał sobie siedząc tam przesłuchać, jak te nagrania w ogóle brzmią. No i tak sobie przesłuchał, że je wyemitował i wiecie co zrobił? Tak się zestrachał, jak się kapnął, że to poszło, że dał nogę. Po prostu zwiał.
1: My się śmiejemy, ale podobno król podszedł do tego śmiertelnie poważnie.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama. SK Rock.

0: Podobno najtrudniejszą pracą jest praca nad sobą, bo po pierwsze nikt ci za to nie płaci, a po drugie szef to idiota.
1: Musiałem to przeanalizować przez chwilę.
2: Dobra, okej. Okay. Wróćmy może do te tematu jeszcze przez chwilę, o którym mówiliśmy przed chwilą, a mianowicie o tym, że pewna stacja radiowa w Wielkiej Brytanii przez przypadek komunikatem uśmierciła króla Karola.
0: Tak.
1: I państwo zupełnie nie przez przypadek macie swoje spostrzeżenia na ten temat.
3: A pomyślcie sobie, co musiał pomyśleć sobie William, jak usłyszał tę informację. Płakał, śmiał się czy zacierał ręce? Pozdrawiam.
0: A co pomyślał sobie Harry, a? To jeszcze tylko kilku i zaraz ja?
1: Daj, na pewno sobie tak pomyślał.
2: Na bank, po 100%.
1: Tymczasem król zupełnie przez przypadek odebrał koncesję tej stacji.
0: Zupełnie przez przypadek. Drodzy państwo, no taka robota króla, jak się okazuje. O pracy dzisiaj rozmawiamy. Jak tam u państwa?
4: Dobry, dzień dobry. Co do obowiązku z pracy, to dzisiaj u mnie jest tak, że to jest obowiązek, ale są dni, gdy jestem bardziej wyspany. I oczywiście z racji zawodu, gdy pacjenci, bo jestem fizjoterapeutą, dają dobre rezultaty, dają dobre efekty z ćwiczeń i z terapii, jest to przyjemność. Pozdrawiam.
1: A już w połowie myślałem, że pan powie, dają napiwki,
2: właśnie,
1: albo premię, albo coś w tym stylu.
2: No, albo nie niestety. Wiem, cokolwiek.
0: Drodzy państwo,
2: przyniosą prezent.
0: Jak to jest z tą robotą? To jest przyjemność czy obowiązek? Messenger Eski Rock czeka, także...
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dramat Karoliny Pisarek. Przez mgłę ciążową zapomniała o urodzinach dziecka przyjaciółki. Pani Karolino, spokojnie. Ja mam taką mgłę codziennie, a nawet w ciąży nie jestem.
2: Sprawdzałeś? Wiesz, to nigdy nie wiadomo.
1: Zapomniałem.
2: Z kolei naturalna Edyta Olszówka, odziana w ortalionowy dres, niczym sroka kuka na błyskotki u jubilera. Ja nie rozumiem, przecież kuka to raczej kukułka, nie sroka.
3: Otóż to. Odziana w bikini, Ewelina Lisowska wygina śmiało ciało na tle włoskich krajobrazów. I dalej napisali Dolce Vita, czyli wypłata za post była w dolarach.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
5: Łukasz Bąk.
6: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
5: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
5: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
9: SK Rock.
5: Gramy dla Was kawałki, których nie

0: Polska Rock.
1: Premier potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze.
2: SK Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały dostać odszkodowanie, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
4: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
3: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
1: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach

0: i czterolatkę teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze. Dziękujemy im za bohaterską postawę i za odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
1: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
0: Dodam, że 27-letnia matka dziecka, która w czasie tych dramatycznych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kierunek to Afryka. Bociany szykują się już do drogi. Na polach i na łąkach można zobaczyć coraz większe grupy tych ptaków. O tak zwanych bocianich sejmikach i kierunkach podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO rozmawiała Małgorzata Zawala.
3: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
4: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
3: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
4: To zdecydowanie Afryka. Chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
0: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni.
5: No, to nie jest łatwa sprawa. My nawet na takim sejmiku bocianim byliśmy i mamy nagranie.
6: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
7: Głośniej!
6: Ja panu nie przerywałem!
7: Patrz mi w oczy, twardo! Twardo!
6: Ja panu nie przerywałem!
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: Pogoda.
10: To było w wolnym tłumaczeniu. Skle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.
5: Tak, właśnie, to przetłumaczyliśmy. Ale taki bocian musi być tak skołowany jak ja na urlopie. Że cały urlop, brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni. I tak samo w tym tygodniu. One się szykują do drogi, a tu dzisiaj 24. Jutro 26. Tak. W sobotę 30.
11: I bociania mam
5: lecieć czy wracać.
11: Wiesz, i bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o dwa dni. nie stać nas już na to.
5: Przepraszam, chciałam przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
10: Wiesz, ile to kosztuje, zwariowałaś?
11: No właśnie tak, będzie ciepło.
8: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
5: A potem na bocianie bookingu. Ale żaby były, żaby były nieświeże.
10: Ja się teraz zastanawiam, gdzie taki bocian trzyma oszczędności.
11: Tak jest. Gniazdo trochę przewiewało. Co tam w raportach, drogi
0: żaby
11: panie Michale?
0: Żaby były niekumate.
5: Czy do pracy przychodzicie z przyjemnością, czy z obowiązku? O tym dzisiaj rozmawiamy.

0: chciałam powiedzieć, że naprawdę mam poczucie, że ta praca to jest bardzo duża przyjemność. Jak już się nachichramy, naopowiadamy różnych głupot i jeszcze potem nam za to płacą.
1: To prawda. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, czy praca to przyjemność, czy praca to obowiązek.
2: Trochę tak. Przed chwilką słuchaliśmy zespołu Mana. Mikora wielokrotnie podkreślała, że praca to jej pasja i napęd do życia. No później choroba pokrzyżowała jej plany, ale generalnie fajnie, kiedy rzeczywiście do tej pracy napędza nas coś więcej niż jest to tylko wypłata, aczkolwiek nie każdy ma to szczęście.
1: Otóż to. Tak zastanawiam się, w jaki sposób skręciliśmy od pracy w stronę naszych partnerek i żon, ale skręciliśmy.
3: Do pracy ma stosunek ambiwalentny. To jest trochę jak z żoną. Jednego dnia ją kochasz, drugiego dnia nienawidzisz. I tak naprzemiennie.
1: I w tym temacie właśnie też.
4: Jak zacząłem spotykać się z moją żoną, praca mi przeszkadzała, a jak wzięliśmy ślub i przyszedł COVID i musieliśmy spędzić 1,5 miesiąca razem w kwarantannie, okazało się, że praca jest dla nas wybawieniem, więc mam takie przemyślenie, że gdyby nie ta praca, to chyba bym nie wytrzymał z nią przez te ostatnie 20 lat. Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
1: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
0: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
2: Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esce Rock można się rozwieść.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja to szanuję. A teraz You to Street of Dreams.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. Ja chciałam powiedzieć, że każdy ma w pracy jakiś swój ulubiony moment. Zawsze w każdej pracy i ulubiony moment Wojtka to jest taki, kiedy przygotowuje kartony, potem puszcza nawet nam dźwięki, a my z kądzierą mówimy, no co ty?
2: Tak, bo dzisiaj poziom trudności jest, drodzy państwo, nawet niemierzalny po prostu. Tak,
3: ja po prostu pozazdrościłem kądziowi, który ostatnio podkradał nam ten konkurs i przygotowywał i był taki dumny z siebie, że nikt nie może zgadnąć, więc mówię teraz, a zapomniał zrobić to, ja przygotowałem. Dzisiaj, proszę państwa, na stole leży cały zestaw gadżetów wakacyjnych, koszulki Eski Rok z napisem I Love 69, do tego wszystkiego kąpielówki, okulary przeciwsłoneczne
2: I piłka plażowa, możliwe, do siatkówki, że takową też dołożymy.
1: Tak. Oczywiście, ekstra, że tak. To jest fajne. Ja na razie wam nie będę podpowiadać, bo dzisiaj jest taki jeden dzień, co by bardzo wam dużo też podpowiedział. Ale co tam?
2: Arcy trudne, drodzy państwo, nie tylko kartony, ale także i zabawa w skojarzenia. Oto dźwięk numer jeden. O, to jest zero absolutne. Tak, ja już wiem po pierwszej nutce, jeszcze raz. Tak. Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji, tam czekamy na wasze głosówki. Jakie hasło dzisiaj ukrył Wojtek w kartonach? O,
3: to
2: jest zero absolutne.
3: Kartony Eski Rok. To nie jest, Ziobro, nie musicie tego nagrywać.

0: szybki rozkład dnia, proszę Państwa. Dzisiaj wieczorem Krzysztof Sokołowski i program Człowiek z Metalu, a w czwartki wieczorami mamy Kawałki mojego życia oraz Nową Melinę. Kto w Nowej Melinie? Już teraz się o tym przekonamy, a potem Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długu.
3: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
2: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
3: Takie szkolenie na wesoło.
2: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. W samolot na lotnisku w Niemczech uderzył dron, do którego podczepiono puszkę z materiałem wybuchowym. Podobne puszki wwiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu. Zniknęły 2 lata temu przy autostradzie A2 pod Łodzią, pisze dziś o tym Gazeta Wyborcza. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się dziś uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z 3 fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele marynarki wojennej.
4: To jest raport.
5: Co najmniej 2 tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszcząc domy, powalając drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie zginęła z tego powodu 1 osoba.
4: Eska Rock Sport.
5: Do złota zabrakło 0,001 sekundy. Dosłownie. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najlepsza na 100 metrów przez płotki była Holenderka Nadine Wieser. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polce do złota brakowało naprawdę niewiele.
6: Tak, dokładnie centymetra, co później obliczyli sędziowie po oficjalnym proteście złożonym przez polską ekipę. Pia Skrzyszowska nie ukrywała, że liczyła na złoto, ale podkreślała, że różnica była minimalna.
7: Mogło być remis, a jednak przegrałam 1/1000. Liczyłam, że to ja.
6: Srebro to nie jest jednak największy sukces w karierze naszej zawodniczki. Pia Skrzyszowska zdobyła już złoto Mistrzostw Europy 4 lata temu w Monachium. W Birmingham deklaruje, że chce jeszcze powalczyć w sztafecie 4x100 metrów.
5: Dla Polski to drugi medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W poniedziałek również srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. A to nie koniec emocji w Birmingham. Dziś wieczorem o medale w zawodach rzutu młotem powalczą m.in. Aleksandra Śmiech i Anita Wodarczyk.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony?
3: Eski rok. No to jak, podrzucimy drugi dźwięk, czy nie? Bo mamy już jeden dźwięk, teraz potrzebujemy jeszcze drugiego.
4: Przypominamy, że kartony to takie kalambury dźwiękowe. Podrzucamy Państwu kilka dźwięków. Zaczęliśmy od pierwszego, zaraz będzie drugi. On osobno, każdy z nich oznacza coś zupełnie innego, ale w połączeniu ze sobą tworzą hasło, którego dzisiaj poszukujemy.
5: Oto pierwszy dźwięk.
6: To jest zero absolutne.
5: Oto Państwa propozycje.
7: Dzisiejsze hasło w kartonach to ziobro, ziobro, ziobro, ziobro. Zero absolutne ziobro.
8: Czy to chodzi o reprezentację naszą narodową w piłce nożnej?
9: Powiedzenie, że żadna praca nie hańbi.
10: Dzisiejsze hasło to jest Fahrenheit is my idol.
11: Hasło mniej niż zero.
12: Odpowiedzi na kartony to, czy mam wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, czy wystarczy Wiejska w Warszawie?
5: Wszyscy Państwo byliście bardzo
4: tak jest,
5: blisko.
4: To prawda, jak zawsze nas nie zawiedliście, ale podrzucamy dźwięk numer dwa, ponieważ szukamy innego hasła.
5: Bawmy się dalej.
13: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
5: No i teraz mamy dwa do kupy za przeproszeniem.
6: To jest zero absolutne.
13: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
5: Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji.
1: Eski Rok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Oj, jeszcze do ostatniej nutki, niech jeszcze da mi pan pół sekundy. Jeszcze chwilka i już możemy.
1: My proszę, mamy, przepraszam, proszę, my proszę, dzisiaj proszę, o pracy proszę. Też dużo rozmawiamy, bo jest dzisiaj dzień pracoholika. Ja chciałam powiedzieć, że słuchacz do nas napisał, że jest trenerem lekkiej atletyki, biegania oraz personalnym i mówi, że uwielbia swoją pracę, gdyby nie ludzie, ale kto pracuje z klientem, ten się w cyrku nie śmieje. No i chciałam powiedzieć, że drugą pracą jest opieka nad dziećmi, ogarnianie domu i tak dalej, i że jakby generalnie pozdrawia nas wszystkich z Chorwacji, który nas słucha, i że Asia, mam tu parę fajnych miejsc do pojeżdżenia autem, ma dla Kondzie piękne trasy na rower i bardzo to jest fajne.
2: To już jest prywatna część wiadomości, to już nie czytaj, co
1: no,
2: tam pani
1: proponuje.
2: Ale
1: poczekaj, no fajnie, bo ja bym chciała.
0: Podaj linki jeszcze, żeby nasi słuchacze też mogli tam się ewentualnie odezwać.
2: Byśmy mogli pod nie podczepić.
0: Drodzy Państwo, my oczywiście o kartonach pamiętamy, rozwiązanie tuż po godzinie 8, już teraz Państwa zapraszamy na to rozwiązanie, ale wcześniej jeszcze o tej robocie sobie rozmawiamy, którą kochamy albo i nie.
3: Może nie zarabiam jakiś kroci, ale uwielbiam to, co robię. Przychodzę do pracy, pracuję z ludźmi. Każdego dnia, każdej godziny z innymi i troszeczkę się zareklamuję. Pracuję w Time Gates, podziemia Jeleniej Góry. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja tam nie byłam, ale kiedyś się wybiorę.
2: Brzmi ciekawie.
0: No bo ja też nie wiem w ogóle, o co chodzi
1: tak
0: naprawdę.
1: To jest niesamowite, bo to są takie w ogóle, z tego co pamiętam, tunele stare.
0: I tam
1: się zwiedza.
0: Okej.
2: Okay. Mm-hmm. I one są w Jeleniej Górze.
1: W Jeleniej Górze, tak. Tak.
0: To tam, czyli gdzie ten kamyk w Misiu, pamiętasz, on podniósł kamyk z ziemi, wie pan, kto po nim stąpał? Nie pamiętacie, za młodzi jesteście. To jeszcze tutaj sprawdzimy. Praca to przyjemność czy obowiązek?
4: Cześć, chciałem powiedzieć parę słów o mojej pracy. Lubię tam chodzić, bo jest fajna atmosfera. Ale najbardziej lubię mojego kierownika. Jest super człowiek. Nie trzeba go o nic prosić dwa razy, tylko więcej. I co mogę powiedzieć więcej? Fajni ludzie. Dzięki, pozdrawiam. Kierowniku, tak to miało być?
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
6: SK Rock.
5: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wnuczki Krystyny Jandy proszą o pieniądze na realizację filmu. Potrzebują 6 tysięcy złotych na etiudę dyplomową Wyrwi zęby. No jak wiadomo, dentysta nie jest tani.
2: To prawda. U mnie z kolei Natalia Oreiro i Facundo Arana. Znowu razem para ze zbuntowanego anioła tonie w uściskach na czerwonym dywanie. Oreiro z Facundo? Bardzo to złowieszczo brzmi.
3: U mnie z kolei... To nas zdumiało.
4: Piotr Galiński był ikoną tańca z gwiazdami. Nagle zniknął z telewizji i założył hodowlę kur. A wiecie, co tańczą kury? Kurczacze.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. To duży problem także dla polskich turystów. Już dziś czeka nas częściowe zaćmienie słońca w Polsce. Księżyc przesłoni je nawet w 85%.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Loty zawieszone do godziny 11 na miejscu uziemieni Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Z tymi informacjami

0: kontakcie z przewoźnikami.
1: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
2: Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska.
3: To jest raport.
2: Kamizelki nożoodporne są na wyposażeniu ratowników medycznych, jak przekazało nam Ministerstwo Zdrowia. Zostały już zakupione, mimo że wyznaczonym na to terminem był styczeń przyszłego roku. To ważny, ale nie jedyny krok dla większego bezpieczeństwa medyków. Ze szczegółami Michał Rawa.
4: Decyzja o zakupie kamizelek dla medyków rząd podjął po śmiertelnych atakach na ratownika w Siedlcach i na lekarza w Krakowie w ubiegłym roku. Kamizelki mają chronić ratowników przed atakami z użyciem noży i innych ostrych narzędzi.
5: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
4: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jak dodaje, prawie 6 tysięcy ratowników z całej Polski przeszło szkolenia z samoobrony, które prowadzili policjanci, a od czerwca w takich samych zajęciach mogą wziąć udział też inni pracownicy szpitali.
2: To z kolei konsekwencja ataku, do którego pod koniec czerwca doszło w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował tam nożem personel i pacjentów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Już dziś czeka nas częściowe zaćmienie słońca. W Polsce księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
6: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów, a po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
7: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
6: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19:00, zupełnie za darmo, a oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21:00.
2: Następne tak głębokie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za 50 lat, w 2075 roku.
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: Pogoda.
10: Ja tylko chciałam powiedzieć, że to zaćmienie to jest bardzo poważna sprawa. Ja wczoraj przeczytałam u Karola Wójcickiego, że tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu, i wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
11: Uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50 lat.
12: Dam wam znać, jak było. Proszę państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosfery, to dzisiaj, no poza tym, że zaćmienie słońca, to tego słońca powinno być na niebie całkiem dużo, bo 24 do 25 stopni powyżej zera, w całym kraju dosyć pogodnie. No a ostatnio przecież zaćmienie słońca było, kiedy ta burza wielka przechodziła przez nasz kraj.
11: No, dokładnie, tak.
12: Tylko chmury zaćmiewały.
8: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: Powiemy wam w tajemnicy, bo dzisiaj o pracy rozmawiamy, że ruszyła wreszcie do roboty nasza drukarka, wydrukowała nam wszystko z ostatniego roku.
10: Mamy teraz bardzo ładną książkę z ciekawostek.
12: Na pewno zarząd pociągnie nas za to do odpowiedzialności. Michale, co u ciebie w serwisach?
2: Ronaldo, Cristiano Ronaldo, który się ożenił, o tym w raportach.
10: Proszę bardzo.
12: Trudno, co robić?
11: Dlaczego mam mieć lepiej niż my?

0: proszę Państwa, dokładnie 35 lat temu muzyczny świat dostał coś, co dziś nosi status legendy. Piąty album studyjny zespołu Metallica pod tytułem Metallica, który również zwany jest potocznie czarnym albumem. I właśnie na tym krążku pojawił się ten utwór, również wiele innych szlagierów. Więcej o tym wszystkim przeczytacie na skrock.pl.
1: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowo.

0: się dzień pracoholika. No i tak właśnie dywagujemy z wami, czy ta praca to jest obowiązek, czy też przyjemność.
1: No właśnie, zapraszam Państwa do kontaktu. Od razu uprzedzamy, że sam pracoholizm sam sobie nie jest dobry. To jest schorzenie, z tym trzeba walczyć i to do niczego dobrego nie prowadzi. W Japonii nawet jest specjalna jednostka chorobowa nazywana, właśnie jakby określany jest pracoholizm tą jednostką, bo to może niektórych nawet doprowadzić do śmierci. Ale my przewrotnie dzisiaj pytamy o to, czy ta praca w Waszym przypadku to bardziej obowiązek, czy czasami jednak przyjemność.
2: Do pracy chodzimy, bo musimy. Się nie ma co oszukiwać. Wszyscy nawet wyjdziecie do pracy, bo musicie iść, bo musicie zapłacić rachunki. Oczywiście wy jesteście farciarzami w tym waszym 6 na 9, bo macie takie towarzystwo i macie takich słuchaczy, że czas, który spędzacie już w pracy, może być przyjemnością. Natomiast samo wyjście do pracy nadal będzie obowiązkiem. I tłumaczenie pracoholizmu tym, że lubimy, to tak trochę jak słuchać alkoholika, który mówi, że on nie pije, bo musi. On to po prostu lubi.
1: I się nawadnia, oczywiście, że tak.
0: Coś w tym jest. No ale fakt, że słuchaczy mamy fantastycznych.
3: Otóż to prawda, wy się cieszcie, że macie nas, my się cieszymy, że mamy was. I drodzy Państwo, Wojtek zwrócił uwagę, szybko też sprawdziliśmy, bo dzisiaj 50, dokładnie 50 rocznica emisji pierwszego odcinka kultowego serialu rysunkowego i to jeszcze czechosłowackiego. Więc gdybyście Państwo dzisiaj mieli ochotę na przykład pomalować, no przecież są wakacje, urlopy, mieszkanie, to zaproście koniecznie do współpracy sąsiada.
4: Sześć na dziewięć. Estero. Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: O, ja nie mieli takie czapeczki fajne. W ogóle kochałam ten serial, naprawdę. A teraz już Bear McCreary, Slash Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i utwór pod tytułem Cool Kids.

0: Kartony.
1: Eski rok. Już się Państwu wydawało, że mogliśmy o Was zapomnieć, ale my o Was nigdy nie zapominamy i czas rozwiązać kartony.
2: Proszę Państwa, myśleliśmy, że trudne, ale okazuje się, że są mądre głowy wśród naszych słuchaczy. Nie, żebyśmy mieli wątpliwości, ale naprawdę dzisiaj te hasła pojawiły się tak zupełnie od czapy, a są ludzie, którzy je połączyli ze sobą.
3: Były trudne, bardzo trudne i zaraz będziesz się z tego tłumaczył. Na razie dwie pierwsze podpowiedzi.
4: To jest zero absolutne.
5: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
3: I cała grupa Państwa odpowiedzi.
6: Żona zawsze mówi, że słoń nadepnął mi na ucho.
7: Ale nie wysnąłeś
8: jeszcze. Cześć, cześć, odgaduję kartony, Krzysztof Stanowski.
9: Poproszę najpierw jeszcze o pewne wyjaśnienie. Kto to jest Paweł Janas?
10: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już była. To może PZPN?
11: Czy żeby w kartonach chodziło o PZPN?
12: Hasło chłopaki, nic się nie stało.
2: Ale nie wysyłaj jeszcze.
3: Nie wysyłaj jeszcze. Za chwilę. Mamy też poprawne odpowiedzi. I tu pan Kamil wiedział.
13: Hasło to zachowywać się jak słoń w składzie porcelany.
3: Absolutnie tak.
2: Ale czyli pan tam ze słoniem, który mówił, że nadepnął na ucho, też był blisko, miał trop.
1: Właśnie, teraz się wytłumaczcie. No wytłumaczcie się z tych dźwięków.
3: Po kolei, uwaga, pan Wojciech.
4: To jest zero absolutne.
2: Raper Słoń.
3: A, raper Słoń.
2: YouTube mi podpowiedział, jak pisałem Słoń.
3: A dalej?
5: Bardzo zaskakujący wybór Pawła Janasa.
2: W składzie.
3: Czyli mamy rapera Słonia, a potem chodziło o skład.
2: Tak. No tak. Paweł Janas podał skład, w którym nie było Jerzego Dudka. Pamiętacie te czasy?
3: Wojtek, dzisiaj naprawdę...
1: Ten trzeci dźwiękiem chciała jeszcze go usłyszeć. Masz go gdzieś pod ręką?
3: Bo nie mam, bo mnie ten Wojtek i tak...
2: To jest porcelana brzmi.
3: A, tak brzmi porcelana, kochani.
2: No niestety Bolesławca nigdy nie miałem dźwięku.
3: Ale to u mnie w domu czasami tak brzmi.
1: Eski
14: Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
15: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
14: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
15: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
14: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Dla jednych obowiązek, dla drugich przyjemność. Praca. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy w Esterok. Jest 8.31. Do pracy teraz wystawiliśmy Michała Poklękowskiego.
1: Hop, hop, hop, hop!
2: Eskarok. Raport.
3: Zapraszam. Sędzia zatrzymany przez policję w Gryfinie usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd Najwyższy na wniosek prokuratury krajowej pozbawił go immunitetu i pozwolił na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Po 4 latach z rosyjskiego więzienia uwolniono 32-letniego Roberta Gilmana, żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej. Władimir Putin ułaskawił go ze względów humanitarnych i Amerykanin ma trafić na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Robert Gilman od 2022 był osadzony w zakładzie w Woronerzu za rzekome kopnięcie policjanta. Jego bliscy twierdzą, że zarzuty są fałszywe.
2: To jest raport.
3: Wielką Brytanię czeka kolejna fala upałów. Cały kraj objęto pomarańczowym alertem pogodowym, a synoptycy prognozują, że w niektórych regionach wysp temperatura może dziś sięgnąć 40 stopni.
2: SK Rock Sport.
3: 2 medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szanse na podium mają z pewnością Anita Wodarczyk w rzucie młotem i Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki. Dla kibiców tenisa szykuje się nieprzespana noc. Iga Świątek o 1:00 w nocy czasu polskiego zagra w półfinale turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania, bo w tym roku przegrała z nią 2 pojedynki. Arkadiusz Milik przypomniał kibicom, jak potrafi ładnie strzelać gole. W towarzyskim meczu Juventusu z Palermo zdobył 1. bramkę, odkąd wrócił do gry po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Był to jego 1. gol od ponad 2 lat.
4: 6:9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: Światowy Dzień Słonia dzisiaj mamy. A nie, poczekajcie, bo my o pracownikach.
1: Znaczy też mamy Światowy Dzień Słonia i w związku z tym w konkursie kartony było dzisiaj hasło związane ze słoniem, ale w temacie dnia Dzień Pracoholików i pytamy, czy praca to wasz obowiązek, czy wasza przyjemność?
2: Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ale tutaj jakby znowuż gwiazdka nie dotyczy.
0: Czy ty widzisz, jako się chichra dzisiaj? Naprawdę, szanowni
2: śmieję
0: państwo,
2: się pod wąsem,
0: to jest bardzo, tak, śmieję się tak troszkę.
2: Ale wiem, co się będzie działo, bo nasi słuchacze trochę o nas. Teraz będzie lekka wazelinka, wybaczcie, drodzy państwo, ale skoro tak do nas mówicie, to my naprawdę bardzo, ale to bardzo lubimy.
3: Każda praca z wami w głośnikach to jest prawdziwa przyjemność.
2: I żeby nie było, że to był odosobniony przypadek.
4: Ten temat na dzisiaj to taki trochę, że się wybrali na siłę, bym powiedział, albo trochę egoistycznie. Wszyscy przecież, którzy was teraz słuchamy, no to możemy powiedzieć jedno, że przyjemnością w tej pracy jest to, że możemy was posłuchać. Robicie nam dzień, no ale ile można wam wchodzić w tyłek, mówiąc, że jesteście zajebiści, no. Także rzućcie może jakiś temat pomocniczy.
0: No porzuciliśmy przecież Światowy Dzień Słonia.
1: Możemy też zrobić temat, jakiego radia nie lubicie.
2: Ja tam lubię, jak mi wchodzą w tyłek.
5: Jak się panu pracuje? Nie, dobrze, uwielbiam swoją pracę. A kim pan jest z zawodu? Ja? Bezrobotny, wyuczony.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Ronnie James Dio. Dio za nami, Holy Diver. No to niebieski rok. Drodzy Państwo, o pracy dzisiaj sobie rozmawiamy.
1: Taki Dio też się musi napracować. Wiecie, jaka to jest ciężka praca swoją drogą, żeby się przemieszczać z punktu A do punktu B. Wszyscy muzycy rockowi to wiedzą, co to znaczy, jaka to jest ciężka robota.
0: Nie tylko,
1: na scenie wiesz, szaleć.
0: Nie tylko rockowi. Wojtek dzisiaj sprawdził trasę z Kolima na najbliższy tydzień.
1: Sprawdził, to prawda.
0: Trzy koncerty w piątek, drodzy Państwo, a między miejscami, gdzie będzie koncertował po 200 km.
2: Tak jest, no ale co nas będzie zajmował jakiś z Kolim, skoro taki Dio musi zarządzać całym piekłem.
1: Oto.
0: Jak to jest z tą pracą, drodzy Państwo? O to Was dzisiaj pytamy.
3: Nie wiem, czy bym uznał siebie za pracocholika, pewnie niektórzy tak by powiedzieli. Natomiast bardzo poważnie podchodzę do tego, co robię i lubię swoją pracę. Natomiast coraz trudniej jest ją wykonywać. Potrzebuję też do tego ludzi, sam człowiek wszystkiego nie zrobi. Bardzo ciężko jest teraz o dobrych współpracowników. Taka smutna konstatacja. No my jesteśmy dziećmi PRL-u jeszcze i tej epoki tak zwanego za Eldolu. Natomiast teraz mam wrażenie, że ludzie przychodzą do pracy po to, żeby się pojawić w pracy, a nie żeby wykonać pracę. A to jest dość duża różnica, bo od samego bycia w pracy ona się nie wykona.
0: Ja chrząknąłem znacząco, żeby zagłuszyć, tylko nie włączyliśmy mikrofonu.
1: No ale przecież pan zagłuszył sam siebie, więc w ogóle nie ma o czym mówić. Prawda jest też taka, że ja naprawdę, gdzie też tak wkurzę, jak ludzie się obijają w pracy, myślę sobie czasami, dobra ziętara, dobra, będę się opierniczać i co? I guzik z pętelką.
0: To ja mam propozycję, my się opierniczajmy, Ewę wysłaliśmy na miasto, niech ona popracuje.
4: Praca, obowiązek czy przyjemność?
5: Obowiązek z przyjemnością, tak.
4: A dlaczego?
5: Bo jednocześnie mam jakieś obowiązki, zarabiam pieniądze i przyjemność, bo jesteśmy z fajnymi ludźmi i spędzamy czas.
6: 6 na 9 w SC Rock.

0: O której dzisiaj to zaćmienie, żebyśmy zdążyli się przygotować? Po 13 jakoś tak?
1: Nie, wieczorem dopiero. I to w każdym poczekaj, już zaraz.
2: Ale chwila. Czyli co, robi się ciemno i wciskają nam kiedy zaćmienie słońca?
0: Zresztą słońce ma dużo łatwiej, bo świeci w dzień, a księżyc,
2: no,
0: hello,
2: oczywiście.
0: Musi w nocy.
1: Między 19.11 i 19.18, zależnie od miasta.
0: To daj spokój, to się w ogóle nie szykujemy, nie ma co, nie jedźcie dzisiaj na Moon, dziękujemy.
3: To było 6 na 9 w ES Rock.
4: Jedziemy na Moon i wtedy jest koniec.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i...
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21.00.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Będą SMS-owe alerty o podrywaniu polskich myśliwców, deklaruje to RCB. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji stanie przed radomskim sądem za znieważenie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Będą alerty SMS-owe o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą, a jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie.
1: To jest raport.
0: Odpowie za znieważenie ukraińskiego taksówkarza. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji stanie przed radomskim sądem. Jest akt oskarżenia w jego sprawie. O szczegółach Anna Badowska.
3: Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w Radomiu. Tomasz S. wraz z koleżanką z pracy skorzystał z taksówki prowadzonej przez obywatela Ukrainy. Po pytaniu o jego pochodzenie miał krytykować

0: Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie opolskim, 75.
1: Świadczenie przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo na przykład do emerytury albo renty. Przyznawane jest ono z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku.
2: Pogoda.
1: Na południowym zachodzie kraju będzie przeważnie pogodnie, natomiast na północnym wschodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz. W centrum raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Na termometrach z reguły od 20 do 25 stopni. Chłodniej nad samym morzem i w górach, tam maksymalnie 19.
2: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: samo. Też kocham Polskę bardzo. Jarosław Bierajewicz mówi dzień dobry, 13 minut po 9. Będzie teraz 3-godzinny set związany ze wspomnieniami z tych bliższych i dalszych rejonów czasu. Zapraszam serdecznie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Panowie Billy Morrison i Dexter Holland. Never gonna change.

0: wszystko może się zdarzyć, śpiewał Janusz Panasewicz razem z Lady Punk w piosence Marchewkowe pole. Teraz będzie o czasach, kiedy faktycznie wszystko mogło się zdarzyć i działo się sporo.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Końcówka lat 80. Pamiętam, jakby to było wczoraj, a już trochę czasu upłynęło. 12 sierpnia roku 89 do Moskwy, właśnie otwierający się na szeroko pojęty świat zachodu, przybywali artyści rockowi i metalowi. Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skid Row oraz pewna piątka muzyków reprezentujących zachodnie Niemcy. Ich głównym celem był występ na pierwszej i, jak się potem okaże, jedynej edycji koncertu Moscow Music Peace Festival. To Peace dzisiaj w kontekście Moskwy nabiera zupełnie innego znaczenia. No ale w każdym razie w tym 89 roku zwykle to tak mogło wyglądać, że panowie przyjechali, zagrali, odebrali garże za występ, spakowali się i pojechali dalej. Wtedy z tego wyjazdu Skorpionsów zostało coś więcej, bo pobyt w stolicy jeszcze Związku Radzieckiego stał się inspiracją do napisania jednej z najsłynniejszych piosenek w historii muzyki rockowej. W numerze Wind of Change bohater piosenki wędruje wzdłuż rzeki Moskwy w kierunku Parku Gorkiego. Spaceruje i nadziwić się nie może, że spacerować może, czy też mógł wtedy. Nie tak dawno w kontekście tego 89 roku wydawało się przecież, że wszelkie próby pogodzenia Zachodu ze Wschodem są niemożliwe, że to jedynie płonne marzenia. Wiatr zmian tamtych czasów, tytułowy bohater utworu, okazał się jednak niezwykle porywisty. No i w bardzo krótkim czasie sprawił, że przed ludzkością otworzyły się nowe możliwości. Szkoda, że od tego 89 roku sytuacja się nieco zmieniła.

0: Dziś sztuczna inteligencja jest nam w stanie wygenerować każdy rodzaj dźwięku, także burzę czy ulewny deszcz, ale wtedy Ray Manzarek musiał wplatać w ten numer, w tło efekty prawdziwej burzy i prawdziwego ulewnego deszczu. Riders on the Storm. Ostatnia piosenka przed śmiercią nagrywana przez Jima Morrisona w roku 70, a wydana potem w roku 71. No dobrze, cóż tam jeszcze przed nami, drodzy Państwo, w tej godzinie? Wspomnienie pewnego muzycznego wielkiego wydarzenia z roku 94. Ale najpierw pan Brian Adams.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.
9: SK Rock Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Muzycy Blink-182 nie zamierzają zwalniać tempa. Perkusista Travis Barker oficjalnie potwierdził, że zespół wszedł do studia i pracuje nad kolejnym wydawnictwem. Jak mówi Travis, pracujemy nad nowym albumem jeszcze w tym roku. Będzie to jubileuszowy, 10. album tego legendarnego składu, a więcej o tej płycie przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
9: SK Rock Radar.
11: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
12: This is Robert Trujillo from Metallica.
13: This is Bono here. Stay tuned.

of 69 pana Briana Adamsa. To nie są wspomnienia z roku 69, choć oczywiście do lata miłości Brian Adams z przymrużeniem oka teraz nawiązywał. A propos roku 69, to po 25 latach od pierwszego Woodstocka, dziś rocznica, rozpoczął się festiwal numer 2. Także organizowany przez Michaela Langa, który postanowił w roku 94 zrobić kolejną imprezę, ale zaprosić już gwiazdy tej właśnie dekady. Na przykład Metallica, Aerosmith, Sheryl Crow, Cukero, Cranberries czy Blind Melon. Wśród tych mniej wtedy znanych, albo stawiających pierwsze kroki na wielkiej międzynarodowej scenie, byli także ci, którzy w 94 roku wydali album Dookie, czyli Green Day.

0: bardzo mnie bawią memy związane z Dave'em Grohlem, na przykład ten, który mówi o tym, że gdyby się ogolił, to bardzo by przypominał perkusistę zespołu Nirvana. Także z czasów, gdy ta nagrywała koncert dla MTV. I Polly na chwilę przed godziną 10. Teraz raport, a potem wrócimy do muzyki. I pojawią się, przynajmniej na początek, Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Minister cyfryzacji zwołał pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy ostrzega, że Kreml szykuje się do jesiennej mobilizacji.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa zwołał wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To w związku z informacjami o ogromnym wycieku danych z firmy MyDoctor. Te doniesienia wciąż analizują służby. Co wiemy na ten moment? Powie nasz reporter Michał Rawa.
2: Firma MyDoctor gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Korzystają z niej lekarze, wprowadzają tam informacje o naszych wizytach czy receptach. W poniedziałek firma poinformowała o wycieku ze swoich systemów. Później więcej o sprawie napisał portal Zaufana Trzecia Strona, z którym mieli skontaktować się potencjalni hakerzy. Ci twierdzą, że ukradli dane prawie 19 milionów Polaków. Trwają działania służb, przekazał w programie Onetu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sprawdzają, jaką metodą doszło do tego cyberataku i kto do niego doprowadził. Minister cyfryzacji stwierdził, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to jeden z największych wycieków danych w historii Polski.
1: To jest raport.
0: Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy. Uciekał 20-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zignorował polecenia policjantów zatrzymania pojazdu. Wtedy rozpoczął się pościg. Drogę zajechał mu jeden z radiowozów, który uderzył 20-latka.
3: 20-letni obywatel Ukrainy, uciekając ulicami miasta, łamał szereg przepisów, stwarzając przy tym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany i po udzielonej pomocy medycznej przewieziony do jednostki policji. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy, jednak nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
0: Mówi nam Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawa będzie prowadzona pod nadzorem prokuratury.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Włodimir Załański ostrzega, że Kreml szykuje się do mobilizacji, która ma nastąpić tuż po wrześniowych wyborach parlamentarnych w Rosji. Prezydent Ukrainy ogłosił też, że władze w Kijowie przekazały Stanom Zjednoczonym propozycje w sprawie rozmów pokojowych z Rosją.
4: SK Rock Biznes.
0: Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że decyzja w sprawie ewentualnego przywrócenia programu obniżek cen paliw zapadnie jeszcze w tym tygodniu. Europejscy operatorzy systemów elektroenergetycznych od paru miesięcy szykują się do zaćmienia słońca, które ograniczy produkcję z fotowoltaiki, poinformował rzecznik PSE Maciej Wapiński. W Polsce ubytek produkcji będzie niewielki w związku z niską generacją z fotowoltaiki w czasie dzisiejszego zaćmienia. Blisko 65% właścicieli mieszkań na wynajem uważa, że rynek najmu w Polsce powinien być bardziej uregulowany. Na przeciwnego zdania jest 12%, wynika z raportu Instytutu Rynku Najmu. Wśród najemców zwolennicy nowych regulacji stanowią 42%, a deregulacji oczekuje 16% ankietowanych. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar wyceniany jest na 3,72 zł, euro na 4,30 zł, frank szwajcarski na 4,60 zł i funt brytyjski na 5 zł.

0: 12 dzień sierpnia w kalendarzu. Dziś sprawdziłem dzień pracoholika, a to chyba nie moje święto. Nie, no lubię swoją pracę, ale bez przesady. Nie można pracować za długo i tego też Państwu życzę, że nawet jak Państwo lubią to, co robią zawodowo, na czym zarabiają pieniądze, to jednak, żeby nie trwało to od razu 16 godzin dziennie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bądźcie jak artyści, którzy wchodzą do studia, raz na jakiś czas nagrywają nowe piosenki, a potem odpoczywają, czekając na koncerty. I tu mrugam okiem, bo wiadomo, że jest trochę inaczej. Ale panie Grzegorzu, wcale nie myślałem o panu teraz w kontekście tego, że zagramy pana piosenkę Partydol.

0: stara prawda o tym, że karma wraca, ale trzeba być dobrym, by była to dobra karma. You get what you give. New Radicals. A teraz największy zespół w historii. Moim zdaniem.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I teraz ciekawi są Państwo, jaki to zespół według pana Jara jest największym. Led Zeppelin oczywiście. Zespół założony z inicjatywy Jimmy'ego Page'a. Zaczęło się od tego, że w roku 66 Jimmy dołączył do bluesowo-rockowej grupy The Yardbirds, a kiedy ta przestała istnieć, ich ostatni występ niedawno wspominałem, miał miejsce w lipcu 68 roku w Luton College. Zespół miał zobowiązania koncertowe, bodaj na terenie Skandynawii. Wobec czego perkusista Gene McCarthy i wokalista Keith Relf upoważnili Page'a oraz pozostałego w składzie Chrisa Dreje do posługiwania się nazwą The Yardbirds, by te zobowiązania wypełnić. No i Page i Dreja rozpoczęli formowanie nowego składu. No tyle, że Dreja zmienił życiowe plany i postanowił zostać fotografem. Więc Page zaczął zespół układać po swojemu. No i trzeba przyznać, że świetnie wybrał. 12 sierpnia roku 68, więc 58 lat temu, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham po raz pierwszy zagrali razem. Próba odbyła się w studiu przy Gerrard Street na londyńskim West Endzie. Na miesiąc później po raz pierwszy użyli już nazwy Led Zeppelin. Since I've been loving you.

0: piosenka opowiadająca o potrzebie znalezienia własnego tempa. To jest bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o ten zwariowany i gnający przed siebie czasem na stracenie świat. Manam w Esterox albumu to była historia, którą napisali i stworzyli na początku lat 80. i wciąż aktualna, piękna sprawa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu. I wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
3: Uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50.
4: Dam wam znać, jak było.
5: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
3: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
2: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
3: Ale
4: zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esterok można się rozwieść
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Reklama.
10: All right, this is Kirk from Metallica.
11: Hello, I'm David Gilmour.
12: Hello, I'm Richard Wright.
13: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
14: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

U2 i Vertigo. Państwo pamiętają, że dzisiaj rocznica ich pierwszego, czyli U2, chłopaków z U2, koncertu w Polsce. Rzecz działa się 12 sierpnia roku 97 na torze wyścigów konnych w Warszawie, torze Służewiec. Byłem tam pod samą sceną, trzymając się metalowej barierki. I łezka wokół się kręci. Takie to były piękne czasy, gdy pierwszy raz człowiek widział się ze swoimi idolami. A teraz pojawi się zespół, który mówią, że skończył się na Kill 'em All, a choć tak naprawdę mógł skończyć się, i nawet niektórzy tak twierdzą, dwa razy. Ten drugi miał miejsce dokładnie 35 lat temu, gdy panowie wydali na świat płytę zrobioną pod okiem producenta Boba Rocka, który namówił kapelę, by ta odeszła od szybkich i skomplikowanych riffów thrash metalowych na rzecz wolniejszych, cięższych i bardziej melodyjnych kompozycji. 35 lat kończy dziś The Black Album, czyli czarna płyta, z której pochodzi m.in. to nagranie And the Sad Man.

0: Borderlands. Piosenka z albumu Korowa Milky Bar. Która to płyta będzie głównym bohaterem jesiennego koncertu Mysłowic na Śląsku. Państwo już mają bilet? Bo tam rzeczywiście będą dziać się ponoć rzeczy wielkie. Do zobaczenia, jakby co, w Katowicach. Acid Land już i Mysłowic za nami, a przed nami pan Michał i raport Eski Rock.
1: ...podcastu swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
1: Ale no
2: nie, nie, tak nie jest.
3: Melina.
1: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.
6: Setki Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest na miejscu. Poszukiwany lider bojówki krakowskich pseudokibiców zatrzymany w Chorwacji.
7: Esca Rock. Raport.
6: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Wypadek na czwórce, nie żyje kierowca ciężarówki, trasa jest nieprzejezdna. Od tego zaczynamy. Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Dobra w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, mówi Krzysztof Kaczyński z PSP w Bolesławcu.
8: Doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego na 39 km autostrady A4. Samochód ciężarowy typu chłodnia przebił bariery, jadąc w kierunku Wrocławia, padł do rowu. W pojeździe doszło do rozszczelenia zbiorników z paliwem.
6: Na miejscu pracują specjalistyczne jednostki straży. Droga w kierunku Zgorzelca i Wrocławia jest całkowicie zablokowana.
7: To jest raport.
6: Setki Polek i Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Powodem wybuch wulkanu Etna, z którego nadal wydostaje się pył wulkaniczny. Do godziny 18 wydłużono zamknięcie lotniska we włoskiej Katanii. To największy port lotniczy na Sycylii. Na miejscu jest nasz reporter Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na wyspie?
9: Tutaj sytuacja zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Nad Etną wciąż widzę olbrzymi pióropusz dymu i popiołu, a największe emocje są teraz na lotnisku Katanii. Część rejsów, a praktycznie wszystkie są odwołane. Loty są przekierowywane do Palermo albo na inne lotniska. Wśród pasażerów są setki Polaków. Na grupach internetowych trwa gorączkowa wymiana informacji, kto wyleciał, komu odwołano lot i jak dostać się na przykład do Palermo, bo to lotnisko wciąż funkcjonuje no, w miarę bez zarzutu. Dla wielu osób wakacyjny wyjazd zmienił się dziś w walkę o powrót do domu.
6: Wczoraj rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Premier zapowiada, będziemy morską potęgą, mówi to w gdyńskiej stoczni, gdzie dzisiaj dojdzie do wodowania i chrztu fregaty Wicher. Najnowsze jednostki polskiej marynarki to pierwsza z trzech budowanych fregat w ramach programu Miecznik. Donald Tusk podkreślił, że dzisiaj polski przemysł stoczniowy to jest powód do dumy.
10: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak RP Wicher, czy kolejne okręty, które są w budowie, czy choćby nasze łodzie podwodne.
6: Dzisiaj w uroczystościach w Gdyni weźmie udział nie tylko premier, ale także prezydent Karol Nawrocki, czy wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Słuchacie raportu w Esce Rock.
6: Poszukiwany od marca lider bojówki pseudokibiców z Krakowa został namierzony przez małopolskich policjantów w Chorwacji, no i też tam zatrzymany. Mężczyzna ma do odbycia kary 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i za handel narkotykami.
3: Pogoda.
6: Na południowym zachodzie kraju będzie przeważnie pogodnie, natomiast na północnym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz. W centrum raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Na termometrach z reguły od 20 do 25 stopni, chłodniej nad samym morzem i w górach, tam maksymalnie 19.
5: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Już dzisiaj wspominałem zespół Scorpions w kontekście przełomu lat 80. i 90. I to jest też piosenka z tamtych lat, Send Me an Angel. Rockowa ballada o poszukiwaniu drogi z ciemności, z ciemnej. Wiedzą Państwo doskonale czego. 11-12 minut po 11. Teraz pani Katarzyna.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jesienią minie 30 lat od wydania jej pierwszej solowej płyty. Bardzo piękny jubileusz, który Kaśka obchodzi na przykład w ten sposób, że wydaje nowe piosenki. Jedną z nich jest Sos Chaosu.

Take Me Out, Franz Ferdinand. Przypominam, że dzisiaj dwa zjawiska astronomiczne na niebie. Najpierw przed zachodem słońca. To słońce będzie zasłonięte częściowo przez księżyc. Prawie w 100%. W moim Poznaniu będzie 85% tarczy słonecznej schowane za księżycem. A potem, kiedy już będzie ciemno, na niebie pojawi się maksimum roju Perseidów. Ha, to będzie super wieczór. Wybieram się w miejsce, gdzie będzie ciemno. No i mam nadzieję, że jak już będzie noc oczywiście i będę miał okazję oglądać jedno i drugie. To pierwsze oczywiście, jak będzie już jasno. 24 minuty po 11. Teraz wspomnę sobie Ryszarda Riddla, który w historii polskiej muzyki zajmuje miejsce szczególne, no bo to był wokalista. Może nie był wybitny, ale to był autor prostych i też wspaniałych, szczerych tekstów. Taka naprawdę charyzmatyczna postać, która porywała na koncertach tłumy. A jednocześnie oczywiście postać tragiczna, bo to był więzień i ofiara narkotykowego nałogu, który mimo sukcesów na scenie w życiu specjalnie nie potrafił się odnaleźć. Od jego śmierci minęło już sporo czasu, ale tak naprawdę wciąż ta jego myśl i legenda żyje. Nie dziwię się Janowi Kidawie-Błońskiemu, który w 2005 roku zdecydował się na realizację filmu o Riddlu, że się bał, bo liczył się z tym, że oceniać go nie będą nie tylko krytycy, ale również oddani fani muzyka. Sam pamiętam, jak gorąco prowadziliśmy dyskusje, tygodniami nawet trwające, po wizycie w kinie. Po wizycie, która ze znajomymi miała miejsce w moim przypadku dokładnie 21 lat temu, dokładnie w dniu, w którym skazany na Blusza wchodził na ekrany polskich kin.

0: Sex on Fire, zespół Kings of Leon. Tak myślimy, że pewnie to jest jedna z tych nowszych piosenek, prawda? Bo to w końcu nagrana rzecz w XXI wieku, ale proszę sobie wyobrazić, że w tym roku to nagranie Kings of Leon ma już wiek pełnoletni. 18 lat temu się ukazało na singlu. Troszkę więc czasu już upłynęło. No dobrze, co przed nami jeszcze? Jeszcze przed 12 wspomnimy pewnego wybitnego gitarzystę, być może jednego z najlepszych na świecie, który ma dziś urodziny, ale najpierw pojawią się już za moment Muse i Uprising.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21.00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Bruce Dickinson nie zwalnia tempa. Dwa lata temu wokalista Iron Maiden wypuścił długo wyczekiwany solowy album The Mandrake Project. Od jakiegoś czasu wiadomo, że jego następca zbliża się wielkimi krokami. Dickinson zapowiedział, że całość będzie, jak to mówi, ciężka jak cholera. A więcej o tej nowej płycie przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
4: Hi, this is John Entwistle.
5: And this is Pete Townsend.
4: Of The Who.
6: Hi, this is Carlos Santana.
7: Hey, my name is Skin.
8: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Yusuf Esther Rock. 12 sierpnia, 77 lat temu w Glasgow urodził się Mark Knopfler. Pytany, czy w związku z tym czuje się Szkotem, odpowiada, że absolutnie nie, bo dzieciństwo spędził w kolejnej miejscowości, do której przeprowadzili się w poszukiwaniu lepszego życia jego rodzice, czyli w Newcastle. Zresztą rodzice też Szkotami nie byli, bo mama urodziła się w Anglii, a ojciec był węgierskim Żydem. Po przeprowadzce do tej północno-wschodniej Anglii wraz ze swoim młodszym bratem Dawidem zainteresował się bluesem, a dzięki dziadkowi grał na harmonijce i fortepianie. Potem była dopiero gitara. Marzył oczywiście jak wielu innych gitarzystów o bardzo drogim Fenderze, Stratocasterze, ale musiał się na początku zadowolić tańszym czerwonym Hefnerem, który i tak kosztował całe 50 funtów, co jak na tamte czasy było kwotą zawrotną. Nie narzekał, że musiał się zadowolić tańszym instrumentem. Jeśli naprawdę kochasz gitary, to znaczy, że kochasz je nawet jeśli nie są drogie. Wspominał ten moment po latach. Znaczącą częścią mojego dzieciństwa było wpatrywanie się w nie jak w obrazek. Nie wiedziałem, czy jako pierwszą będę miał Futuramę, czy Hefnera, czy Burnsa Sonic. Kochałem je wszystkie i kocham nadal. Od tego nie można uciec.

0: Live and Let's Die. Piosenka Paula McCartneya, bo to on ją napisał razem z Wingsami wiele, wiele lat temu, na wiele lat przed tym, zanim zainteresował się nią Axl Rose z kolegami z Guns N' Roses. I to już za moment 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję za spotkanie. Wpadnę tu do Państwa jutro po 9.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi. Ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się sobie wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Reklama.
8: Przez 2 tygodnie walczyło o życie. Tragiczne informacje ze szpitala w Łodzi. Wyciek danych po cyberataku na MyDoktor. Zbiera się zespół kryzysowy. Przewrócił się żuraw w raporcie Kalisz i wypadek na terenie budowy.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
10: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
8: Mówi rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut niezauważony leżał na dnie Niecki.
9: To jest raport.
8: Wrażliwe dane nawet połowy wszystkich Polaków mogły wyciec w ataku hakerskim. To po cyberataku na platformę MyDoktor. Wśród danych mogą znajdować się PESEL-e, telefony komórkowe i przepisane recepty. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał właśnie na godzinę 12 pilne posiedzenie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, które zajmie się tą sprawą.
11: Nie chcę nikogo oskarżać, nie chcę wskazywać kierunku, że przychodzi z Rosji, z Białorusi czy gdziekolwiek indziej na świecie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś oskarżyć, tylko sprawdzić całą infrastrukturę i dać komunikat, jak będziemy pewni. Staramy się zebrać całą paczkę danych po to, żeby obywatele później w naszych rejestrach bezpiecznych danych mogli sprawdzić, czy ich dane nie wyciekły. Przez to będą wiedzieli, czy na przykład mają obowiązek, potrzebę i chęć zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
8: Hakerzy mieli kontaktować się z kierownictwem firmy już 5 sierpnia. Wyciek danych może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, co czyniłoby go jednym z największych w historii kraju. Wypadek na terenie budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu. Przewrócił się żuraw budowlany. Do zdarzenia doszło rano.
12: Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
8: Relacjonuje Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu działają strażacy i policja.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Największe zwierzęta lądowe na Ziemi mają dziś swoje święto. 12 sierpnia przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Słoni.
13: Bardzo duże zwierzęta i one mogą nawet dorastać tak do 6 ton. To są duże zwierzaki. Wiele osób myli to, co wystaje od nich tutaj z buzi, to nie są kły. Słonie nie potrzebują kłów, to są ciosy i to są przekształcone siekacze.
8: Mówi Rafał Krajewski, opiekun słoni indyjskich w ogrodzie zoologicznym w Płocku. Te masywne zwierzęta śpią zaledwie około 2 godzin na dobę, resztę czasu poświęcają na jedzenie.
13: Nie lubią pora, sprawdzaliśmy i por to jest ich najmniej ulubione warzywo, natomiast z ich ulubionych no to są nasze marcheweczki czy buraki.
8: Słonie są świetnymi pływakami i nierzadko zdarza im się nurkować. W tym pomaga im trąba, dzięki której mogą swobodnie oddychać podczas zanurzania się w wodzie.
1: SK Rock Biznes.
8: Wydatki w ramach programu Czyste Powietrze na kwotę 1,5 miliarda złotych nie zostały jeszcze przekazane do unijnej refundacji, między innymi ze względu na liczbę naruszeń lub uchybień, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W sierpniu wskaźnik przyszłej inflacji wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do lipca. Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wzrost wskaźnika był niewielki. Stabilność cen w dłuższym okresie nie jest na razie zagrożona. W sierpniu nastroje przedsiębiorców pogorszyły się względem lipca, jednak firmy wciąż są stabilne finansowo, podał dziś Polski Instytut Ekonomiczny, wskazując na sierpniowy szczyt miesięcznego indeksu koniunktury, który wyniósł ponad 97 punktów.
1: Pogoda.
8: Będzie upalnie, w weekend niemal w całym kraju od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38 stopni. A dziś się przyjemna temperatura od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. Na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne

0: Światowy Dzień Słonia. O tym było w raporcie Eski Rok, Międzynarodowy Dzień Młodzieży i Dzień Pracoholików. Takie święta obchodzimy dziś, czyli w środę 12 sierpnia 2026 roku. Jest to również wyjątkowa środa ze względu na to, co przygotował dla nas kosmos. No bo dziś wieczorem pierwsze od 27 lat tak głębokie zaćmienie Słońca będzie do zaobserwowania na naszym niebie. Podobno kolejne będzie niebawem, bo już 2 sierpnia 2027, a jeszcze w tym roku, 28 sierpnia, będzie można zobaczyć również zaćmienie Księżyca. No a potem na kolejne zaćmienie Słońca będzie trzeba poczekać aż do 2030 roku. Łukasz Szeciłowski w ten bardzo wyjątkowy dzień witam Państwa na antenie Eski Rock i zapraszam, będziemy razem do 15. Teraz Suede i Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Kay i Sik w Ester Rock za nami. Ja już nie mogę się doczekać tych jesiennych koncertów Katarzyny Nosowskiej w ramach celebracji jej 30-lecia działalności solowej. To na pewno będą bardzo ciekawe wydarzenia. A teraz, proszę Państwa, zespół, u którego ostatnimi czasy sporo się dzieje. Sprzedali swój katalog muzyczny Warner Music Group za ponad 300 milionów dolarów. Jezu, jakie to są pieniądze w ogóle. Do tego nagrywają nowy materiał, podobno nagrywają i prace są nad tym materiałem mocno zaawansowane, a basista tego zespołu wydał jakiś czas temu nową płytę solowego projektu, który nazywa się Honora. Projekt jest projektem jazzowym, ale wartym posłuchania. Ten basista to Flea, a zespół, o którym mówię, to oczywiście Red Hot Chili Peppers. Ja dla Państwa sięgnąłem po klasyk, numer nosi tytuł Black Summer.

0: To pianinko w wykonaniu Billy'ego Powella w Sweet Home Alabama z Knyrtów to jest coś absolutnie genialnego. To Lynyrd Skynyrd, rzecz jasna, za nami Westerok. Już za chwileczkę Immigrant Song od Led Zeppelin. Za chwileczkę też będę miał dla Państwa pewien bardzo, ale to bardzo atrakcyjny prezent, zatem proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
3: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Royal Republic i Venus w Estrock. Royal Republic, proszę Państwa, które w ubiegłym tygodniu, w miniony weekend, grało na Rokowiźnie w Gdańsku, a za tydzień pojawi się na Rokowiźnie w Poznaniu. Tymczasem za tydzień w Warszawie finał męskiego grania i na ten finał mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Dziś mam takie podwójne zaproszenie na piątek. Jeśli chcieliby Państwo takie zaproszenie przygarnąć, to zapraszam na Messengera Eskirock. Proszę nagrać mi głosówkę z odpowiedzią na pytanie, w którym roku pierwsze męskie granie odbyło się w naszym kraju, czyli kiedy męskie granie się rozpoczęło. To już jest ładnych parę lat. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirock, a teraz słuchamy Westerok Rammsteina i Mutter.

0: Koma i Spadam Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już na momencik wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa moje ukochane Iron Maiden. Tym razem wybrałem dla Państwa numer Run to the Hills.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: List od Marcina Romanowskiego może przebywać w prorosyjskim mieście. Będą ścigać piratów drogowych. Policja ma nowoczesne radiowozy. Zdarza się raz na 30 lat. Dziś zaćmienie słońca w Polsce częściowe.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Na to wskazuje list, który poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Został podpisany przez polityka i nadany w Tyranospolu, stolicy Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie do sądu o wydanie mu listu żelaznego.
5: Z pisma wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego i jest podpisany pismem ręcznym. Również z adresu, który nadawca wskazuje, wynika, że list został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
3: Mówi nam sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiS-u przed tymczasowym aresztowaniem.
6: To jest raport.
3: 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia. Chodzi o atak na 14-latka w krakowskim parku Jordana. Według relacji mamy poszkodowanego chłopca. Mężczyzna złapał go za szyję i zaczął dusić, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
7: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty. Obecnie czynności policyjne trwają. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. No i co dalej, no to będzie w porozumieniu z prokuraturą.
3: Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Zaprojektowane i wyposażone tak, by patrolować trasy i ścigać piratów drogowych. Nowoczesne radiowozy przekazano funkcjonariuszom drogówki z całego kraju. Resort Spraw Wewnętrznych kupił je za unijne pieniądze. Na razie to 100 sztuk, z których połowa od dziś pełni już służbę. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
8: Szpaler groźnie wyglądających BMW serii 3, wyposażonych w kolczatki, wideorejestratory i przede wszystkim prawie 400-konne silniki, skutecznie zniechęca do tego, by dociskać pedał albo manetkę gazu. Pod maską 3-litrowa benzyna w wersji R6, która rozpędza to auto od zera do setki w 4 sekundy.
9: To są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych.
8: Tłumaczył podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. W ramach unijnego projektu, który sfinansował zakupy dla drogówki, policjantów czeka też szkolenie.
9: Szybkiej jazdy i dynamicznej jazdy na torze i ponad 460 na motocyklach.
8: Tymczasem radiowozy jeszcze dziś trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Na koniec zjawisko, które zdarza się raz na 30 lat. Dziś zaćmienie słońca, w Polsce częściowe. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu, gdzie księżyc zasłoni ponad 80% słońca. Jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować niebo, podpowiada profesor Leszek Pawelski, fizyk ze Szczecinka.
10: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki zadymione, okopcone, one powinny, myślę, wystarczyć.
3: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Zaćmienie rozpocznie się około 19.10, a słońce zajdzie około 20.30. Towarzyszyć mu będą Perseidy.
2: Pogoda.
3: Do piątku chłodno-deszczowo z temperaturą od 18 na północy do 27 stopni na południowym wschodzie. W sobotę powrót upałów i temperatura do 34 stopni, a dziś przelotne opady deszczu w północno-wschodniej Polsce, a temperatura od 21 do 23 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam 24 kreski.

0: Golden Life, 24.11.94. Przepiękny tekst, proszę Państwa, tej piosenki. I proszę o nim pamiętać, szczególnie dziś, bo dziś jest Dzień Pracoholika. Drogi pracoholiku, droga pracoholiczko, nie bądźcie takimi pracoholikami. Cieszcie się życiem, bo ono jest krótkie i wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Witam tego pięknego i bardzo wyjątkowego dnia w Esterok. Środa, 12 dzień sierpnia, przed nami zaćmienia słońca, przed nami Perseidy, no i przed nami masa doskonałej muzyki. Już teraz The Rolling Stones z ich najświeższego, 25 już w karierze albumu studyjnego zatytułowanego Foreign Tones. Panowie wzięli na warsztat numer Amy Winehouse, You Know I'm No Good. No to słuchamy.
1: Ten kawałek dobrze.

Edyta Bartosiewicz i Sen w Esterok. Najbliższy, proszę Państwa, koncert Edyty Bartosiewicz zaplanowany jest na 14 października 2026 roku o godzinie 19 w klubie Jasmin w Warszawie i będzie to solo akt, kiedy to Edyta Bartosiewicz po prostu usiądzie z gitarą i będzie dla Państwa grała. Najbliższy solowy koncert, podkreślmy, bo już w przyszłym tygodniu w Warszawie na lotnisku Bemowo pani Edyta pojawi się w składzie męskiego grania. O ile mnie pamięć nie myli, to pani Edyta zagra na scenie Rzet w sobotę. Gdyby Państwo chcieli na to męskie granie się wybrać, przypominam, rozdaję bilety, o tym opowiem jeszcze przed 14, a teraz posłuchamy sobie zespołu Placebo. Mam dla Państwa numer The Bitter End.

0: Niespełna miesiąc, proszę Państwa, minął od ostatniego koncertu pana Lenego Krawica w naszym kraju. To odbyło się 16 lipca tego roku w Gdańsku i Sopocie, a w zasadzie na granicy tych miast w Ergo Arenie. To w ramach trasy Electric, Blue Electric Light Tour. Bardzo dobry koncert podobno. Nie dotarłem, ale wiem z bardzo dobrego pewnego źródła, które było na tym koncercie, że warto było jechać aż na północ, na sam koniec prawie naszego kraju, północny. Już za chwileczkę Bon Jovi, Westeroki, Keep the Faith, no i obiecane informacje a propos tego, jak zdobyć zaproszenia na przyszłotygodniowe męskie granie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jeszcze 3 lata temu mało kto wierzył w to, że powrót zespołu Koma jest możliwy. Takowy rzeczywiście nastąpił latem 2024 roku i trwa z bardzo dużym powodzeniem do dziś. Fani zastanawiają się jednak, czy z tym powrotem będzie się wiązało coś więcej, mianowicie nowa muzyka. Wiele wskazuje na to, że tak, a więcej o tym przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

The Pretty Reckless, Before I Am Death. W Esterok to za nami, a przed nami teraz Pijama Porno i bal u senatora. A propos dobrych bali, to na pewno bardzo gruby bal będzie za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie, bo tam czeka nas, proszę Państwa, finałowy koncert tegorocznej edycji Męskiego Grania. I ja na piątek mam dla Państwa teraz podwójne zaproszenie. Jeśli chcą Państwo je zdobyć, to wystarczy nagrać mi głosówkę na Messengerze Eski Rock z odpowiedzią na pytanie, w którym roku odbyła się pierwsza edycja Męskiego Grania. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a Państwo słuchają Pijamy Porno teraz.

0: Paradise Lost w ich wersji wielkiego przeboju Brązki Beat Small Town Boy. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik raport najświeższy, bo zbliża się 14, a po 14 czeka na Państwa już Gołębi Puch grupy Lombard.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale taki bocian musi być tak skołowany jak ja na urlopie, że cały urlop brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni.
3: I bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o 2 dni.
4: Nie stać nas już na to.
2: Przepraszam, chciała przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
5: Wiesz, ile to kosztuje? Zwariowałaś.
3: No właśnie tak. Dlaczego tak naprawdę pracujemy? Żeby co? No. Bo mamy ochotę popracować, mamy ochotę wyjść z domu?
5: W pierwszej kolejności musimy płacić rachunki, co w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
2: Słuchajcie, moje nieautoryzowane badania, moje własne, wskazują, że co trzecia osoba przychodzi do pracy z przyjemnością.
3: Naprawdę?
2: Gądziu nie, Asia nie. Sami sobie odpowiedzcie.
1: Słusznie. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Reklama.
9: Jest decyzja prokuratury w sprawie apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. Starlink zmienia warunki dla Polaków. Jest interwencja ministra cyfryzacji. Wrocław przygotowany w sobotę. Super mecz Manchesteru z Milanem.
10: SK Rock. Raport.
9: 14. Anna Kruszyńska zaprasza, a na początek decyzja prokuratury. Umorzone zostało śledztwo w sprawie apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. Zostało wszczęte w lutym ubiegłego roku po doniesieniach, że Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu deluxe w hotelu należącym do placówki, choć mieszkał 5 kilometrów dalej. Miał też nie płacić za pobyt. Śledztwo dotyczyło przekroczenia uprawnień, m.in. przez Karola Nawrockiego. Dziś gdańska prokuratura przekazała, że przyczyną umorzenia był brak znamion czynu zabronionego.
11: To jest raport.
9: Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty Orpy Wicher. Jest to pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty.
12: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaje ci imię Wicher.
13: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
9: Zaznaczył premier Donald Tusk. Jutro dojdzie do wodowania wichra. Pozostałe 2 okręty mają być gotowe do 2031 roku. SpaceX może spodziewać się mocnej reakcji ze strony Polski, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po wykluczeniu naszego kraju z europejskiego regionu mobilnego, co oznacza wyższe ceny za usługi i ograniczenia dla podróżujących. Minister odnosi się do zakupu Starlinków dla Ukrainy.
14: Nie ma zgody na to, żeby jakakolwiek firma prywatna, korporacja czy największa korporacja na świecie w rękach największego miliardera wprowadzała zasady nierówne dla polskiego państwa i dla innych państw. Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów.
9: Krzysztof Gatkowski podkreśla, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Jak dodał, też mamy swój czerwony przycisk. Polska jest jedynym europejskim państwem wyłączonym z grona 30 należących do Europejskiego Regionu Mobilnego. Ani SpaceX, ani Musk nie odnieśli się jeszcze do nowych zasad, które wejdą w życie 17 sierpnia.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. W sobotę do miasta przyjadą słynne drużyny Manchester United i AC Milan. To duże wyzwanie dla służb, które zabezpieczają miasto.
8: Nauczani tym doświadczeniem z minionego roku, przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane.
9: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Na sam mecz przyjdzie ponad 40 tysięcy kibiców z 19 krajów. Na ulicach pojawi się więc 100 dodatkowych tramwajów i autobusów, a przed Narodowym Forum Muzyki stanie strefa kibica.
1: SK Rock Biznes.
9: Zakończono budowę pierwszego odcinka linii najwyższych napięć Choczewo-Gdańsk-Przyjaźń. Będzie służyć do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, podały dziś polskie sieci elektroenergetyczne. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując około 3 km zamiast 7, poinformowała minister klimatu i środowiska. PKP Intercity przewiozło w lipcu 9,5 miliona pasażerów. To o 9% więcej niż rok temu, poinformowała spółka. Zapowiedziała jednocześnie, że inspirowany latami 80. pociąg nieśpieszny będzie kursował również jesienią.
1: Pogoda.
9: Środa słoneczna z przyjemną temperaturą od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. Na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Upał wróci do nas w weekend. Niemal w całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38.

0: Strangelove to Depeche Mode. Westy Rock, 14 minut po godzinie 14 w środę, 12 sierpnia 2026 roku. Gdyby ktoś jeszcze nie słyszał, to dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, a to dlatego, że dzisiaj kosmos przygotował dla nas nie lada przedstawienie. Wieczorem najpierw zaćmienie słońca w większości naszego kraju będzie widoczne i to powyżej 80% pokrycia tarczy słonecznej, także może to wyglądać cudownie. Podejrzewam, że jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj w internecie pojawi się tyle przepięknych zdjęć i tyle rolek, że się od tego nie opędzimy. No a potem jeszcze Perseidy do tego wszystkiego, także proszę sobie przygotować długą listę życzeń, no bo wiadomo, jak się widzi spadającą gwiazdę, to trzeba pomyśleć życzenie. Na przykład jednym z takich życzeń może być życzenie jak najszybszego nowego materiału od grupy YouTube. Zbliża się jesień, a jesienią właśnie zespół YouTube będzie świętował 50-lecie działalności, no i prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy pojawi się nowy krążek tego zespołu. Nowy krążek, który jest już anonsowany kawałkiem zatytułowanym Street of Dreams. I właśnie ten numer. Gramy teraz w Westy Rock. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Jeszcze do 15 jesteśmy razem.
1: Ten kawałek

To Be With You to Mr. Big w Esterok. Uwielbiam, uwielbiam po prostu pasjami ten zespół i muzyków go tworzących. Uwielbiam też, proszę Państwa, zespół Pearl Jam, a w szczególności wokal pana Ediego Vedera. Pan Eddie Vedder okazał się być dobrym songwriterem, zanim jeszcze do Pearl Jam wstąpił, bo utwór, który teraz dla Państwa wybrałem, napisał będąc nastolatkiem jeszcze i wykonywał go ze swoim zespołem z San Diego, nazywającym się Bad Radio. Potem oczywiście dołączył do Pearl Jam, zaśpiewał i pokazał chłopakom z zespołu ten kawałek. No i tak się numer spodobał, że panowie stwierdzili, dobra, nagramy naszą wersję. No i to był bardzo dobry ruch, ponieważ ten kawałek stał się jednym z bardziej znanych, z bardziej rozpoznawalnych numerów grupy Pearl Jam. To Better Man teraz w Esterok.

0: Blur i Song 2 w Esther Rock za nami. Przed nami, proszę Państwa, ten moment, na który wiele osób czekało. Powiem szczerze, odpowiedzi na moje dzisiejsze pytanie związane z męskim graniem było bardzo, bardzo dużo i strasznie mnie to cieszy, że Państwo doskonale wiecie, kiedy odbyło się pierwsze męskie granie w historii. Państwo odpowiadali, mnie najbardziej przekonała pani Małgorzata.
1: Dzień dobry. Męskie granie odbyło się w 2010 roku po raz pierwszy, a na tą edycję chętnie bym się wybrała z mężem. Akurat w sobotę jest rocznica naszego ślubu, więc idealna okazja.
0: No to Małgosiu, mówisz i masz. Zabierasz męża z okazji rocznicy waszego ślubu na piątkowe męskie granie. Gratuluję i bawcie się dobrze. A jakbyśmy się do tego czasu nie widzieli, nie słyszeli, to wszystkiego dobrego z okazji tejże właśnie rocznicy. A ja będę miał kolejne zaproszenia na męskie grania dla Państwa jutro, także proszę ze mną być po 12. Tymczasem już za momencik w Esther Rock przepiękny Prince. To też tak w sumie pod tę rocznicę ślubu, bo to będzie Purple Rain.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

To Aerosmith i Youngblood, w Esther Rock i My Only Angel. Dzięki temu kawałkowi Aerosmith po wielu, wielu latach przerwy wrócił na szczyty list przebojów. I bardzo dobrze, bo nie wiem jak państwo, ale ja Aerosmith bardzo lubię. Natomiast teraz przed nami gość, który prawdopodobnie z zespołem w najbliższym czasie nic nie wyda. Chociaż nigdy nie można niczego wykluczyć, natomiast kończy pracę nad swoją debiutancką solową płytą, która ma się pojawić na koniec tego roku. Już znamy dwa numery z tej płyty, numer zatytułowany The Rest of Ever i Hum Desiderata, a ten pan, o którym mówię, to frontman, wokalista grupy R.E.M., czyli Michael Stipe. W oczekiwaniu na jego solowy album mam teraz dla państwa bardzo dobry numer grupy R.E.M. zatytułowany What's the Frequency, Kenneth?

0: To The Rolling Stones i AMG na koniec naszego dzisiejszego spotkania Wesce Rock. Już za momencik Dawid Zygmunt, bo to zbliża się godzina 15, a po 15 jak co dzień w Wesce Rock kolumna Zygmunta. Ja natomiast będę na Państwa czekał tutaj jutro po 12. Łukasz Szeciłowski, dzięki ogromne za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Wesce Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Wesce Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Wesce Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.
6: To jest SK Rock.
9: Cyberatak na firmę medyczną, wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków. Ratownicy szukają ocalałych, rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Po raz pierwszy w historii będą pokazy nocne w weekend Łososina Airshow.
10: SK Rock. Raport.
9: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wyciek danych dotyczy aż 19 milionów Polaków. Potwierdza minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po cyberataku na systemy i dane firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z pełnym dostępem do danych medycznych pacjentów. Wykradziono ponad 2 tetrabajty danych, a sprawą zajmują się służby, informuje minister Gawkowski.
11: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
9: Jeśli ktoś znajdzie się na tej liście, to powinien zastrzec numer PESEL. Minister Gawkowski dodaje, że systemy zaatakowanej firmy są już bezpieczne. Służby kontaktują się też z lekarzami, którzy korzystali z serwisu.
11: Rozpoczęła się procedura informowania wszystkich lekarzy, którzy korzystali z tego systemu, a mówimy o 12 tysiącach placówek, które korzystały z tego oprogramowania.
9: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że jest to atak zewnętrzny, za którym stoją służby obcego państwa.
10: To jest raport.
9: Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset zostało rannych. Strażacy drugą dobę kontynuują poszukiwania i ratowanie ocalałych. Skala zniszczeń jest wciąż szacowana. Mieszkańcy zachodniej i centralnej Kolumbii, która najbardziej ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, dochodzą do siebie. Straciliśmy cały dorobek życia, mówi jeden z poszkodowanych. W tym domu mieszkało nas 6. To nasz dom rodzinny. Mamy go od 30 lat i tak naprawdę zostaliśmy z niczym. Dzięki Bogu wszyscy przeżyliśmy. Moja mama jest jedyną osobą w szpitalu. Miała ranę głowy, ale żyje. Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej złożyły m.in. Stany Zjednoczone, państwa Ameryki Łacińskiej i Unia Europejska, która ma przekazać poszkodowanym kolumbijczykom 2 miliony euro. Było to najpotężniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w tym stuleciu. A w kraju połamane drzewa i zwisające konary mogą w każdej chwili runąć na ziemię. Po gwałtownych burzach w części lasów nadleśnictwa Lubsko wprowadzono zakaz wstępu. Szkody mogą poważnie zagrażać osobom przebywającym w lesie, mówi Paweł Mrowiński, leśnik z nadleśnictwa Lubsko.
3: leśnictwach Bronice, Czerna i Świbna na powierzchni około 35 hektarów został zniszczony drzewostan. Zostały połamane, powywalane z korzeniami drzewa, poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony. My, leśnicy, w tym czasie będziemy ten teren porządkować.
9: A zakaz będzie obowiązywał do 30 września.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Pokazy lotnicze, loty widokowe nad regionem i historyczne samoloty. W weekend w Łososinie Dolnej koło Nowego Sącza odbędzie się Air Show. Impreza organizowana jest z okazji 70-lecia Aeroklubu Podhalańskiego.
12: Przez wiele godzin pokazy lotnicze. Po raz pierwszy w historii lotniska w Łososinie Dolnej będą to pokazy nocne. Będzie kilkadziesiąt maszyn od odrzutowca LIN-2 poprzez polskie Iskry. Taki szczególny samolot, który wsławił się w II wojnie światowej, czyli P-51 Mustang, też pojawi się na naszym niebie.
9: Mówił Andrzej Sarata z Aeroklubu Podhalańskiego, a pokazy w sobotę i w niedzielę w godzinach od 11 do 22.30.
6: Pogoda.
9: Dziś pogodnie, słabe, przelotne opady możliwe na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie, nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w rejonie Warszawy i na zachodzie. Jutro bez opadów i cieplej. Od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 na Suwalszczyźnie, do 26 stopni na zachodzie, a w weekend upalnie.
6: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Środowe wydanie w składzie Kruszyńska raportuje.
9: Dzień dobry.
13: Aniu, dzień dobry. A ja jestem Zygmunt i już za chwilę jazda na hel. Od takiego numeru dzisiaj zaczniemy. A gdzie państwo teraz jadą, gdzie jesteście, co robicie? Można nam to powiedzieć do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zaczynamy. No to jazda. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Panie Zygmuncie! Panie Zygmuncie!
1: Ja to potrzebuję pojutrze. No ale może skupmy się na tym, co dzisiaj. A dzisiaj w Cieszanowie i Poznaniu ostatnie przygotowania do Cieszanów Rock Festivalu i Bittersweeta. U Roberta Makłowicza już impreza, bo pan Robert obchodzi dzisiaj urodziny, a do tego po kolumnie będziemy mieli zaćmienie słońca. Panie Robercie, czy to pan przesłoni dzisiaj słońce swoim blaskiem?
2: No.
1: Tak myślałem. Bardzo dziękuję.
2: Proszę.
1: Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy. No a w nocy także noc Perseidów, czyli noc spadających gwiazd. A u nas gwiazdy z gitarami.
0: Tak jest. Slash, Duff i McCreary i taki kawałek.
3: Ten kawałek.

0: Cześć Dawidzie, Tomek z Otwocka. Dało mi się kreszy dzisiaj. Niedługo jadę do domu, a jutro jadę do Cieszanowa na Exploited. A dla wszystkich w sumie trochę, bo klimat właśnie taki punkowo-rockowy jest najlepszy. A ty co?
1: Witam cię serdecznie, Zygmuncie, w to przepiękne popołudnie. Mam do ciebie pytanie jako do fana Manchester United. Czy ty zamierzasz pojawić się na meczu w sobotę, który odbędzie się we Wrocławiu razem z AC Milanem? Bo jeżeli tak, to będę czekać pod stadionem.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Organek w Esterok, a Organek jest teraz na Spitsbergenie. Panie Tomaszu, ja wiem, że wracają upały, ale niełatwiej było włączyć klimatyzację. Albo wiatrok.
1: I love you.
0: I love you too. A tak poważnie, to zespół Organek ruszył na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zwrócić uwagę na skutki zmian klimatycznych. Nauka, muzyka, Arktyka. Zerknijcie na social media Organka. A w radiu już za chwilę raport.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosyjskie drony grupami atakują Kijów. Z ukraińskiej stolicy płyną relacje o głośnym dźwięku silników odrzutowych i seriach z ciężkich karabinów maszynowych oraz działek przeciwlotniczych. Zniszczono m.in. przychodnie w mieście, a w obwodzie kijowskim jeden z kluczowych hubów logistycznych, który dostarczał produkty do największych sieci sklepów spożywczych na Ukrainie. To kolejne dziś uderzenia Rosjan. O poranku zaatakowano Bałaklije w obwodzie charkowskim. Ranne zostały dwie osoby.
3: To jest raport.
4: Drastyczny spadek wody na Podkarpaciu. Mieszkańcy niektórych miejscowości kranówkę mają jedynie na kilka godzin dziennie. Taka sytuacja jest w gminie Bukowsko w powiecie sanockim. Powodem jest wyschnięcie rzeki, która zapewniała wodę mieszkańcom.
5: Przerzucamy z hydrantów zlokalizowanych najbliżej tego problematycznego ujęcia wody wozami strażackimi. Niestety jeszcze raz musimy uzdatniać tą wodę, bo transport wody pitnej już z tego nowego wodociągu realizowany jest przez strażaków OSP. Ile strażacy dadzą radę przewieźć tej wody? No na tyle starcza później wody w tym wodociągu problematycznym.
4: Mówił wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. I jeszcze Warszawa. Kamienica frontowa wraz z trzema oficynami i całym terenem posesji przy ulicy Targowej 61 została wpisana do rejestru zabytków, poinformował mazowiecki konserwator zabytków.
3: SK Rock Sport.
4: A na początek Paryż i Mistrzostwa Europy w pływaniu. Justyna Kozan awansowała do wieczornego finału rywalizacji na 400 metrów stylem zmiennym. Urodzona i trenująca na co dzień w USA 22-latka, której rodzice są Polakami, uzyskała najlepszy czas eliminacji. GKS Katowice powalczy dziś o awans do następnej rundy w eliminacjach Ligi Konferencji. O 18:00 początek spotkania z Hapoelem Tel Awiw. Pierwszy mecz katowiczanie przegrali 2-0, a bramki stracili po prostych błędach w pierwszych kilkunastu minutach spotkania. Piłkarze z Nowej Bukowej wierzą więc, że w odwrócenie losów rywalizacji, tym bardziej, że na własnym boisku GKS prezentuje się dużo lepiej niż na wyjazdach. Nasze siatkarki po efektownym zwycięstwie z Ukrainą 3-0 zagrają dziś z Francuzkami w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Wczoraj trójkorolowe przegrały z Włoszkami w trzech setach. Dla obu reprezentacji Memoriał to ostatni poważny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Początek spotkania o godzinie 20:30. Wcześniej o 17:30 mecz Ukraina-Włochy.

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. To zespół z pogranicza Hard i Heavy, a Szymon lubi Heavy. Spotkałem ostatnio Szymona. Spotkałem Szymcia na koncercie Nocnego Kochanka. To nasz słuchacz z Gdańska, Szymon, który pochwalił mi się, że 12 sierpnia kończy 18 lat. Tak jest, szanowni państwo. Szymon dzisiaj zaczyna dorosłość, więc życzenia też muszą być wyjątkowe.
1: Cześć, to Kazan z Nocnego Kochanka. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin.
0: Fletem go! Fletem go! I jeszcze może Krzysiu Sokołowski. Krzysiu, co dla Szymona?
2: Coś wspaniałego.
0: Tak jest!
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: I kilka minut temu składałem życzenia Szymonowi, który dzisiaj zaczyna dorosłość i tak sobie pomyślałem, że w sumie to nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Świat z dorosłej perspektywy wygląda chyba gorzej. A co się na tym świecie dzieje, to sprawdzimy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, C.

0: EX do Wizy. Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony. Tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Poszukiwany na Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Pijany mężczyzna chciał wysadzić blok. Błyskawiczna akcja policji w Siedlcach. Trzeba pospieszyć się ze zdjęciami w raporcie Tatry i Różowa Hala Gąsienicowa.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, które jest zależne od Rosji. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
3: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
4: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
3: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
1: Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiSu przed tymczasowym aresztowaniem.
2: To jest raport.
1: Jest reakcja na to. Rada Północnoatlantycka potępiła dziś Rosję. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii, poinformowała rzecznik NATO po spotkaniu przedstawiciele państw członkowskich. Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna w trakcie domowej awantury odkręcił butlę z gazem i trzymając zapalniczkę w ręku próbował doprowadzić do wybuchu. Na szczęście mundurowi zdążyli z interwencją, a w mediach społecznościowych opublikowali nagranie z kamerek nasobnych.
5: Czuć gaz? Czuć! Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja budynku. Gaz! Dobra, mam go?
1: Mężczyzna był nietrzeźwy, został obezwładniony, zatrzymany i w asyście policjantów przewieziony do szpitala.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec Tatry i Różowa Hala Gąsienicowa. Jeśli ktoś chce zrobić instagramowe zdjęcie, musi się pospieszyć. Wierzbówka Kiprzyca, która odpowiada za ten spektakularny widok, jest właśnie w szczycie kwitnienia. Niedługo z różowego efektu nic nie zostanie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające trochę bardziej jak dmuchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozach, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
1: W ostatnich dniach halę gąsienicową odwiedzają tłumy turystów. TPN apeluje do wędrowców, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki.
0: Pogoda.
1: W najbliższych dniach stabilna pogoda z temperaturą jutro do 26, a w piątek do 29 stopni. W weekend wróci upał. W całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38. A dziś słabe przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie, nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w rejonie Warszawy i na zachodzie.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i to jest moment, kiedy kłaniamy się Państwu. Dzień dobry Aniu, dzień dobry Dominiku, Asiu, Magdo, Rafale, to ostatnie osoby, które dołączyły na Messengerze. I dzień dobry Panie Januszu.
8: Witam, Janusz Palasewicz.
7: I dzień dobry Panie Janie.
9: Cześć, tu Jan Borysewicz, Zajni Pan.
7: A tych Panów usłyszycie teraz w radiu, w tym radiu. No to grać, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Depeche Mode, Walking in My Shoes. Ja wiem, że to jest metafora z tymi butami, ale ciekawe, czy Dave Gunn nosił kiedyś gumofilce. Ja zakładam i zaglądam do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy numery nieco przez nas zapomniane. I w tym tygodniu wykopałem dla Państwa smyczki, wykopałem dla Państwa zespół Apokaliptika i telefon w tej sprawie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Cześć, Dawidzie.
0: Dzień dobry, kto mówi?
2: Małgosia, słuchaj, Apokaliptika byli swojego czasu...

0: Borowica koło Jeleniej Góry, w fińskiej wiosce. Ja mam nadzieję, że znów zakoncertują w Polsce. Czy ty coś wiesz, kiedy znów u nas będą?
1: No mieli grać w maju we Wrocławiu i się odwołali, ale mamy nadzieję, że zawrócą.
0: Powiem tak, mam nadzieję, że coś zadziałają, bo chodzą słuchy, że mieli znów u nas zakoncertować. No.
1: Małgosia, będziemy ich wywoływać naszym wykopaliskiem.
0: Trzymajmy kciuki.
1: I gramy kawałek Not Strong Enough.
0: Trzymaj się, pa.
1: To Brent Smith i Apokaliptika w kopalni odkrywkowej.

0: siema Dawid, tu Ania i Karol.
1: Pozdro Dawidzie, kieruję, więc się nie odzywam.
0: I idziemy do Bydgoszczy, do Olafa, bo znowu go na chwilę zostawiliśmy, więc highwell.
1: Highwell to hell.
0: Tu Olaf. Miłego popołudnia, słuchamy.
2: A ja mam dzisiaj 15. rocznicę ślubu i właśnie wracam z pracy, jadę do domu. A, pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: R.E.M. w radiu SK Rock, The One I Love. Piosenka z miłością w tytule, ale podobno nie o miłości. Ale pan Tomek powie z miłością. Halo, halo.
1: Cześć Zygmunt. Przed chwilą słyszałem pana, który mówił, że ma dzisiaj 15. rocznicę ślubu.
2: Tak.
1: Ja też mam dzisiaj rocznicę ślubu, może nie 15., ale 3. Ale chciałem bardzo pozdrowić moją małżonkę Justynkę i wszystkich słuchających.
0: Ależ panowie dzisiaj plusują, może czegoś oczekują i może panie się odwdzięczą. No to ja przypomnę, że dzisiaj o 21:00 mecz o Super Puchar UEFA PSG Aston Villa. A więcej o sporcie za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu. I wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
5: Uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50 lat.
6: Dam wam znać, jak było.
7: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
5: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
4: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
5: To.
6: Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esterok można się rozwieść.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Do czwartku do godziny 16 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna, poinformowała spółka zarządzająca portem lotniczym. Dotychczas odwołano tam około 700 lotów. Nowoczesny dom opieki medycznej i schron w jednym. Na warszawskich Bielanach powstaje nowe centrum opiekuńczo-lecznicze. Placówka w razie zagrożenia ma pełnić także funkcję schronienia dla okolicznych mieszkańców.
10: Również budujemy tutaj miejsce schronienia dla warszawiaków, dla 350 osób i o to dokładnie chodzi. Warszawa chroni. Bierzemy pod uwagę to, że sytuacja międzynarodowa jest taka, jaka jest.
9: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. W ośrodku znajduje się 150 łóżek dla seniorów. Na co dzień będzie zapewniał opiekę osobom starszym i przewlekłym.
8: To jest raport.
9: Kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki. Wśród wielu podróżnych jest astronom i laureat Nagrody Nobla z fizyki w 2019 roku Didier Queloz ze Szwajcarii. Pas całkowitego zaćmienia wejdzie do Hiszpanii od strony Atlantyku w Galicji i przetnie kraj z północnego zachodu na południowy wschód, kończąc swój bieg nad Morzem Śródziemnym w okolicach Balearów.
8: SK Rock Sport.
9: Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szanse na podium ma w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która co prawda w eliminacjach była dopiero 11, ale po nich podkreślała.
11: Eliminacje idą w niepamięć i teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
9: Początek finału z udziałem Włodarczyk o 20:45, z kolei w biegu na 110 metrów przez płotki liczymy na dobry występ Jakuba Szymańskiego. Ja przypomnę, że wczoraj srebro w biegu przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, a wcześniej także srebro zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. 29 drużyn ma już zapewniony udział w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Pozostało 7 miejsc. Wczoraj poznaliśmy pary zespołów, które zawalczą o piłkarski raj w barażach. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Fenerbahce-Stambuł z Olympique Lyon, a pierwszy mecze już w przyszłym tygodniu.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Foo Fighters w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, a wcześniej Miss Lovitz na naszej antenie, Peggy Sue nie wyszła za mąż, a Georgina wyszła. Cristiano Ronaldo i Georgina wzięli ślub, para hajtnęła się po 10 latach bycia ze sobą i para jest już po ślubie. Ba, powiem więcej, powinna być właśnie po nocy poślubnej. Mam tylko nadzieję, że Cristiano tym razem dostrzegł drugą osobę na boisku.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: Cranberries w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Kult i kawałek do Ani. I do Ani kieruję te właśnie słowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dawno cię nie zagadywałem, Ania. Poczułaś się zaniedbana?
1: Nie.
0: Nie?
1: Jest mi dobrze.
0: To pomilczmy. Bo to jest wyższy poziom relacji, tak słyszałem, żeby umieć ze sobą milczeć.
1: Tak jest. Miło.
0: A za chwilę raport.
2: Autopromocja. Melina.
3: Związane ze stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długów.
4: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
3: Po prostu mam szczęście. Jeden ze znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
4: Takie szkolenie na wesoło.
3: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Atak hakerów, wyciekły dane medyczne 19 milionów Polaków, ORP Wicher ochrzczony, historyczna chwila w gdyńskim porcie. Było specjalne spotkanie, warszawskie ZOO uczciło Dzień Słonia.
1: SK Rock. Raport.
0: 17:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych. Są to m.in. recepty i leki powiązane z numerem PESEL. Co możemy zrobić, jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
3: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
3: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
0: A według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby.
1: To jest raport.
0: Teraz historyczna chwila w gdyńskim porcie. Chrzest fregaty ORP Wicher. Jest to pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty. Jednostka powstała w ramach programu Miecznik, realizowanego przez rodzimy przemysł stoczniowy we współpracy z brytyjskimi partnerami.
4: Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. 138-metrowa fregata będzie mogła zwalczać cele na wodzie, lądzie, w powietrzu i pod wodą.
5: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy. I w porozumieniu z sojusznikami ta współpraca, szczególnie po wejściu Szwecji do NATO, nabiera kształtu nowoczesnej, odpowiedniej dla bardzo trudnych czasów doktryny.
0: Dodaje premier Donald Tusk. Po jutrzejszym wodowaniu rozpoczną się testy i próby morskie fregaty. ORP Wicher ma trafić do służby w 2029 roku. Teraz Wrocław i spór o wielkie pieniądze za śmieci. Miasto ogłosiło przetarg na wywóz odpadów wart ponad 2 miliardy złotych. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły 24 odwołania i 56 zarzutów od 4 firm. Zdaniem miejskiej spółki Ekosystem jest to próba prawnego blokowania procedury i należy bronić ogłoszonego postępowania.
6: Jesteśmy zaskoczeni, dlatego że spółka deklarowała, że uszanowujemy poprzedniego postępowania, cały ten dorobek prawny po to właśnie, żeby jak najszybciej rozstrzygnąć postępowanie i spółka z tego zobowiązania się tutaj wywiązała i faktycznie utrzymaliśmy ten dorobek prawny.
0: Informuje Paweł Karpiński, wiceprezes Ekosystemu. Wszystkie dokumenty zostały złożone zgodnie z prawem, a spółka jest w trakcie analizowania 500 stron materiałów.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Warszawskie ZOO uczciło Światowy Dzień Słonia. Zorganizowano tam specjalne spotkanie poświęcone tym zwierzętom. A czego można życzyć słoniom z okazji ich święta? O to zapytaliśmy Annę Tadra z warszawskiego ZOO.
7: My życzymy słoniom słoniowego świętego spokoju w środowisku naturalnym, żeby człowiek nie zabierał im środowiska naturalnego i żeby mogły żyć sobie w naturze i marzy nam się, żeby nastąpił kiedyś taki czas, żeby ogrody zoologiczne nie były potrzebne, tylko żeby zwierzęta mogły sobie żyć w spokoju, w środowisku naturalnym.
0: A co w słoniach najbardziej podoba się najmłodszym?
8: Mają fajną trąbę i te kły dwa fajne, to mi się podoba w ich stylu.
9: Wielkość jego chyba trąba i kły.
10: Kły.
11: Czego życzymy w dniu święta słonią?
10: Dużo zdrowia.
12: No, żeby ich prawdziwa natura była prawdziwa, nie niszczona.
0: Dodajmy, że w warszawskim ZOO mieszkają 3 słonie.
1: Pogoda.
0: Do piątku chłodno, deszczowo, z temperaturą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie. W sobotę powrót upałów i temperatura do 34 stopni, a dziś przelotne opady deszczu w północno-wschodniej Polsce. Temperatura od 21 do 23 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-zachodnich 24.
1: To jest
13: jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa, wyjątkowa, bo dzisiaj po kolumnie zaćmienie słońca, później noc Perseidów i do tego wieczora będziemy zmierzać wspólnie, a gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się odezwać do kolumny, to będzie mi bardzo miło, przyjmuję głosówki na Messengerze, a można też dzwonić do studia 691 613 613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: podcast AC/DC w Radiu SK Rock. To zespół z Australii, a ich rodaków, zespół Airborne, spotkaliśmy ostatnio na gdańskiej rockowiźnie. Zajrzyjcie na nasze social media, tam relacja z tego wydarzenia. No a co przed nami? A w tym tygodniu Testament w Krakowie, Agnostic Front też w Krakowie, Gogol Bordello w Krakowie i Wrocławiu. A jeśli chodzi o imprezy plenerowe, to w tym tygodniu Cieszanów Rock Festival i Bittersweet Festival w Poznaniu i Olsztyn Green Festival i Rock Legionowo, a zespół Hamulec przypomniał mi, że w najbliższy weekend także przystanek Żory. I jeszcze Bieszczady, bo w Bieszczadach w ten weekend w Ustrzykach Dolnych Ustrzycki Festiwal Rockowy zagrają m.in. Stacja B, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Grzegorz Kupczyk. I w kolumnie Zygmunta już teraz nowy kawałek pana Grzegorza. Prosimy.
1: Ten kawałek.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzisiaj to zaćmienie ma być słońca, tylko tak się zastanawiam, no kupiłem sobie szkiełka. Mam zamiar oglądać, ale w sumie mam to codziennie, bo jak stanę przed moją panią, to też zasłaniam słońce, więc nie wiem, o co takie halo.
1: Ja dzisiaj żonę zabrałem do fryzjera i znajoma fryzjerka pyta mnie, mówi to, co malujemy czy coś, mówię po cichu, słuchaj, ona jest blondynką. Ja by to pomaluję na czarno, ty, ja by bo z 10 lat już czarno nie byłem.
2: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.

0: YouTube Esterok. I te dźwięki w przyszłym roku skończą 40 lat. Przepiękna rocznica. Pan Rafał wspominał, że dzisiaj 15. rocznica jego ślubu. Pan Tomek chwalił się 3. rocznicą i przepięknie pozdrawiał żonę. I napomknąłem, że może panie się odwdzięczą. A dzisiaj o 21.00 mecz o Superpuchar UEFA. No chyba, że chodzi o coś innego. Halo, halo?
1: A tam mecz jest gecze. Dzisiaj środa.
0: Co?
2: Zygmunt, ty przypomnij tym małżonkom, że dzisiaj środa.
0: Środa. No, środa. Może sprawdźmy, co się ważnego dzieje w tę środę. Za chwilę raport.
3: Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Estero gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
3: Człowiek z metalu w każdą środę po 21.00 tylko w Esce Rock. Autopromocja.
8: Esca Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Pół roku więzienia dla kierowcy miejskiego autobusu z Rudy Śląskiej. Do tego 6-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wysokie kary finansowe. Wyrok zapadł w trybie ekspresowym. Pochodzący z Azerbejdżanu mężczyzna w niedzielę prowadził autobus pod wpływem alkoholu.
10: Mężczyzna rozpoczął pracę przed godziną 14, przejmując autobus od innego kierowcy. Zaczął spożywać alkohol zaraz po rozpoczęciu kursu i podczas kilkugodzinnej trasy otwierał kolejne puszki z piwem, przewożąc pasażerów.
9: Mówił Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
8: Jest raport.
9: Zmiany na trasie do Morskiego Oka w Tatrach. Od 1 września wozy konne będą kursowały na skróconej trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza na odcinku liczącym niespełna 3 km. Jest to, jak mówi TPN, realizacja porozumienia z ubiegłego roku o hybrydowym charakterze połączenia do słynnego stawu.
11: Chcemy wykorzystać to, że jeszcze jesienią turystów będzie na Podhalu wielu, więc uda nam się zebrać te informacje, które będą nam potrzebne do wdrażania modelu docelowego, żeby te wszystkie rozwiązania organizacyjne, które planujemy, przetestować i potem wdrożyć w momencie, kiedy już te busy będą.
9: Mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Od Wodogrzmotów do Włosienicy turystów będą wozić elektryczne busy, ale nie wszyscy załapią się na taki przejazd.
8: SK Rock Sport.
9: Oczy europejskich kibiców piłkarskich będą dziś zwrócone na Red Bull Arenę w Salzburgu. O 21.00 finał Superpucharu Europy. Triumfator ostatniej Ligi Mistrzów PSG zagra ze zwycięzcą Ligi Europy Aston Villą. Liczymy na mocny polski akcent. Podstawowym zawodnikiem angielskiego klubu jest Matty Cash. Dotychczas PSG i Aston Villa spotkały się w europejskich pucharach tylko raz. Przed rokiem w ćwierćfinale Champions League Paryżanie wygrali u siebie 3-1, a w rewanżu przegrali 2-3. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi somalijski sędzia, którego nie wpuszczono do USA na Mistrzostwa Świata. I jeszcze tenis. W nocy Iga Świątek wystąpi w półfinale zawodów WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. Polka zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Dotychczasowy bilans pojedynków między tymi zawodniczkami na korzyść naszej reprezentantki, która odniosła 4 zwycięstwa i 3 razy schodziła z kortów pokonana. Na niekorzyść przemawia jednak fakt, że 2 ostatnie tegoroczne pojedynki wygrała Ukrainka. Początek meczu o 1:00 w nocy naszego czasu, a w drugim półfinale zagrają Amerykanka Coco Gauff i Kazachstanka Jelena Rybakina.
3: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Good Charlotte w Radiu SK Rock. Energetycznie,
1: przebojowo,
0: no chyba, że lubicie mocniej. Jeśli lubicie, jak jest mocniej i ostrzej, to przypominam, że dzisiaj środa. A jak środa, to człowiek z metalu. A co dzisiaj u Krzysia? Halo, halo?
2: Szanowni Państwo,
0: o!
2: Z tej strony wasz człowiek z metalu. Dzisiaj specjalnie dla was wyciągam z metalowego podziemia zespół Młot na Czarownicę. I z tym zespołem będziemy raczyć was metalowymi numerami od godziny 21 do 22.
0: Przypomnijmy, Młot na Czarownicę.
2: Do usłyszenia.
0: Kolega pyta, czy może słuchać z teściową.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Gansi. A Gansi szykują coś nowego. Wspomniał wam o tym Michał w wieczornym programie Radar, a dzisiaj kolejna piguła aktualności i przecieków wzrokowego świata. Radar po 18:00, o 18:00 raport. A to była kolumna Zygmunta w Estrok. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję za obecność, dziękuję za wasze meldunki z różnych części Polski i świata. Jutro też bardzo liczę na waszą obecność. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, pa, pa.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Prokuratura nie ma pewności. Do czwartku blokada odlotów. Polacy uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Najwcześniej w okolicach Gdańska, najpóźniej w Krakowie. Dziś zaćmienie słońca.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura Krajowa nie ma pewności, gdzie rzeczywiście przebywa Marcin Romanowski. List, który poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego, wskazuje na to, że poszukiwany polityk przebywa w Naddniestrzu. Romanowski wnioskuje w tym piśmie o wydanie mu listu żelaznego.
2: Nie mamy pewności. Mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Ten list został nadany z Tyraspolu. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
0: Podkreśla rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zdaniem śledczych Romanowski nie powinien dostać listu żelaznego, który chroniłby posła przed tymczasowym aresztowaniem.
2: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Nie powinno się nagradzać podejrzanego, który w innym przypadku byłby tymczasowo aresztowany, tym, że udało mu się uciec.
0: Poseł ma posługiwać się paszportem wydanym na inne nazwisko. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości.
1: To jest raport.
0: Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
0: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 7-letni chłopiec w skrajnie ciężkim stanie trafił do szpitala 27 lipca. Dziecko uczestniczyło w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Dziecko zauważył i jako pierwszy udzielił mu pomocy mężczyzna, który przebywał w tym samym czasie na pływalni. Turyści wciąż uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Do czwartku, do godziny 16:00 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania, czyli największym porcie na wyspie. Jest to problem dla nawet setek polskich turystów. Oficjalnie MSZ informowało wczoraj o około 200 naszych rodakach, że ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Jest szczyt sezonu, więc paraliż lotniska dotyka w sumie 1000 osób odwiedzających wyspę. W mediach społecznościowych relacjonują swoje problemy i duże wydatki związane z odwołanymi lotami. Może uda nam się złapać jakiś autobus, jedziemy do Komiso, ale jeszcze nie wiemy. Przedłużony pokój to koszt 220 euro. Pokój na dziś, kolejne 100 euro. Pociąg to około 100 euro. Samochód na kolejną dobę 460 euro. Sporo tego. Od 8 sierpnia z powodu Etny odwołano już 700 lotów z Catanii. 250 z nich przeniesiono do innych portów lotniczych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na to wydarzenie astronomowie czekali od dawna. Dziś zaćmienie słońca całkowite będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe do maksymalnie 85%, mówi lubelski astronom amator Kamil Świca.
4: No będzie to widowisko bardzo ciekawe, bo będzie widoczny taki rogalik ze słońca. Nie wolno pod żadnym pozorem obserwować takiego zjawiska bez jakichkolwiek zabezpieczeń narządu wzroku.
0: Zaćmienie rozpocznie się około godziny 19:00. Najwcześniej zacznie się w okolicach Gdańska, najpóźniej w Krakowie.
5: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni w Olsztynie, nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w rejonie Warszawy i na zachodzie. Jutro bez opadów i cieplej. Od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 na Suwalszczyźnie do 26 na zachodzie. A w weekend wróci upał. W całym kraju na termometrach zobaczymy od 30 do 35 stopni, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum do 38.
6: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się świetne nowe dźwięki od Nothing But Thieves. Sprawdzimy także, co zdrowotnie dzieje się z panem Rodem Stewartem. Ale zanim to wszystko, czas najpierw odwiedzić Australię. Panie i panowie, to In Excess. I to właśnie tak witamy się w ten piękny środowy radar. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam.

może nie wypominajmy sobie lat. Umówmy się, że ta kompozycja była z nami zawsze i wcale nie świętowała kilka lat temu swojego 20-lecia. Proszę sobie nie wypominać. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio to bardziej Kasia Nosowska wypomina. Mówi, że w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Jak mówi, obchodów i pompy nie będzie, ale będzie płyta zupełnie nowa. Jak mówi, dla niej bardzo szczególna. My już dostaliśmy pierwsze 4 kompozycje. Szkoda Braw, Joko, Wstyd i Sos Chaosu. Czyli mały prognostyk przed tymi wszystkimi utworami, które mamy dostać jeszcze tej jesieni. Przed nami Sos Chaosu. O tym, że jak mówi Kasia Nosowska, trzeba wielkiej czujności, takiej codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia, by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważymy, że coś nami mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami, tylko sługami. To takie małe podsumowanie tej 30-letniej solowej kariery Kasi Nosowskiej, z którą będziemy świętować już od połowy października, w listopadzie i w grudniu, wtedy kiedy czekają nas także te koncertowe odsłony nowych dźwięków od Kasi Nosowskiej. To jej nowy Sos Chaosu.

A my w Stanach Zjednoczonych pozostajemy za sprawą informacji, które docierają do nas od sera Roda Stewarta, który właśnie odwołuje swoje koncerty przy okazji trasy po Stanach Zjednoczonych. A to wszystko wynika z przejścia, jak to opisano, rutynowego zabiegu kardiologicznego. Natomiast jak się ma 81 lat, to chyba każdy zabieg kardiologiczny nie jest rutynowy. Niemniej z tego, co słyszymy, to przez kolejne 4 tygodnie Rod Stewart będzie wracać do zdrowia po zabiegu wszczepienia stentu wieńcowego. To jest taka mała rurka wykonana z drutu, którą można wprowadzić do tętnic wieńcowych dostarczających krew do serca. I to, tak to mniej więcej wygląda. Sam Rod Stewart mówi, że czuje się już lepiej, jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Podziękował oczywiście wszystkim, którzy się nim zajęli. Trochę ubolewa a propos tego, że nie będzie mógł dokończyć tej trasy koncertowej, ale nigdy nie mów nigdy, jak to wspominał nieraz już pan Rod Stewart. To on i niesamowity Jeff Beck.

0: oni, żeby nagrać naprawdę wyjątkowy teledysk, wiele nie muszą robić. Wystarczy, że wyjdą z domu z kamerą. W końcu kiedyś nagrali teledysk w tle wybuchającego wulkanu na Islandii. No tak to jest, jak mieszka się na Islandii. Z drugiej strony, w tym teledysku panowie zaskoczyli dosyć mocno, bo pojawili się w naturalnym amfiteatrze Red Rocks w Colorado, gdzie właśnie zarejestrowali kompozycję Bloodline. To także bardzo wyjątkowo, także muzyczne miejsce.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale taki bocian musi być tak skołowany jak ja na urlopie. Cały urlop, brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni.
3: I bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o 2 dni. Nie stać nas już na to.
2: Przepraszam, chciała przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
4: Wiesz, ile to kosztuje? Zwariowałaś.
3: No właśnie tak. Dlaczego tak naprawdę pracujemy? Żeby co? No. Bo mamy ochotę popracować, nie, mamy ochotę wyjść z domu.
4: W pierwszej kolejności musimy płacić rachunki, co w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
2: Słuchajcie, moje nieautoryzowane badania, moje własne, wskazują, że co trzecia osoba przychodzi do pracy z przyjemnością.
3: Naprawdę?
2: Nie, Asia nie. Sami sobie odpowiedzcie.
1: Słusznie. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

to Nothing Else Matters w Esteroki. My przy Nothingach pozostaniemy za sprawą Nothing But Thieves, czyli formacji, która powróciła z kolejnym nowym singlem. Bo to, że panowie zapowiedzieli swój piąty studyjny album Stray Dogs, to my już wiemy. Wiemy także, że on ukaże się 25 września, więc czekając tak naprawdę na ten krążek, no najpierw dostaliśmy Evolution, czyli kompozycję, która dosyć często pojawia się na antenie Eski Rock. I to jest ciekawy prognostyk. Później był utwór tytułowy Stray Dogs, no i czekałem na coś więcej. Na coś, co trochę zdefiniuje tę płytę. No i tak się stało, drodzy Państwo, kiedy dostaliśmy ich najnowszy singiel Baby Cool, który bez wątpienia jest takim manifestem trochę tego, czym się inspirują muzycy zespołu Nothing But Thieves, czyli Pixies, czyli Sonic Youth, czyli Nirvana. Zresztą dosyć mocno czerpią z tej estetyki grunge'u i indie rocka lat 90. A zapytani w ogóle o tę kompozycję mówią, że mieli wrażenie, jakby wrócili do garażu doma, gdzie wszystko się zaczęło. Jak mówią, ten numer jedną nogą stoi w glam rocku, a drugą w grunge'u. I te dwa światy teoretycznie nie powinny się do siebie w jakikolwiek sposób zbliżyć, a może właśnie dlatego zadziałały tak dobrze, wspominają muzycy, zapowiadając swój najnowszy album. To Nothing But Thieves, to Baby Cool, no i dźwięki, które premierowo pojawiają się w dzisiejszym radarze.

0: skoro mamy doczekać się baletu, który inspirowany jest formacją Aerosmith w przyszłym roku, to proszę się nie dziwić, że jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście najnowszego, trzeciego sezonu 1670, to tam też pojawia się muzyczna inspiracja formacją Aerosmith. Nie chcę za dużo likować, natomiast to w czwartym odcinku się dzieje, kiedy pojawia się pewien wątek kosmiczny. Więcej zdradzać nie będę, natomiast jak czerpać, no to w końcu od najlepszych, także tych z muzycznego świata.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
1: Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak stan zdrowia bębniarza ZZ Top oraz na co kinowo czekają obecnie fani Linkin Park. Ale zanim to wszystko, czas sięgnąć po warzywa wieczorową porą, to tak dietowo by the way. To Red Hot Chili Peppers, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

przecież ona jest genialna. To Edyta Bartosiewicz, to jej Skłamałam. I właściwie ja nie wiem, czy w ogóle mi uwierzycie w to. Bo nie wszyscy o tym wiedzą, że powstała też oficjalna anglojęzyczna wersja tego utworu zatytułowana Lie. I gdyby tego było mało, drodzy Państwo, została ona zaprezentowana.

jeśli chodzi o nowe pomysły co po niektórych muzyków. Ale to teraz ostatnia taka moda. Wydaje się płytę, a po roku wydaje się reedycję tej płyty sprzed roku, dołączając kilka nowych utworów i zarabiając podwójnie. I dokładnie to samo zrobiła formacja Suede, wydając w czerwcu 5 dodatkowych kompozycji, w tym ten.

0: I a propos piorunów, to niczym grom z jasnego nieba pojawiła się informacja na temat problemów zdrowotnych Franka Bearda, czyli wieloletniego bębniarza formacji ZZ Top, który ma dokładnie te same problemy, które ma Rod Stewart. To także problemy z sercem. Co prawda nie wiemy i nie znamy więcej szczegółów, poza tym, że zespół ZZ Top musiał odwołać koncert w Hollywood Bowl, ale już panowie szybko znaleźli zastępstwo za Franka Bearda, no i czekamy tak naprawdę, aż ten perkusista tego zespołu wróci do koncertowania. Ja przypominam, że tak naprawdę wrócił on na chwilę po ostatnich problemach zdrowotnych, które trwały też bodajże półtora roku. Zastąpił go wtedy John Douglas, czyli wieloletni technik zespołu ZZ Top. Teraz już czas na kolejnego muzyka Michaela Monaha, który będzie zastępować Franka Bearda w roli perkusisty zespołu ZZ Top. Trzymając oczywiście mocno kciuki za zdrowie, gramy i przypominamy ten klasyczny zespół sprzed lat.
1: Rumor spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jak słychać, panowie się lubią i to lubią się już od przynajmniej 15 lat. Tak, drodzy państwo, ponieważ mija 15 lat od momentu, kiedy panowie wystawili swoje graty, swoje wzmacniacze, perkusje i wszystko na plaży, a później zaczęli śpiewać o tym, że jadą w górę mapy. To 15 lat od kompozycji Autystyczny. No myślę, że to też piękny jubileusz wspominający o tym, że ten zespół na szczęście cały czas się lubi. I będzie to udowadniać także w Klimontowie już za 5 dni, kiedy zagra swój ostatni wakacyjny koncert.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Reklama.

I jestem w stanie się założyć, że tak jak fani Nickelback czekają na zdecydowanie więcej dźwięków spod znaku Rattle the Cage, tak fani Linkin Park bez wątpienia czekają na to, co przyjdzie im zobaczyć na ekranach kin na całym świecie już 30 września. To właśnie wtedy zobaczymy Unshatter, czyli film, który będzie opowiadać o reaktywacji poniekąd zespołu Linkin Park po śmierci Chestera Benningtona, no i pojawienia się przede wszystkim Emily Armstrong w roli wokalistki w tym zespole. No pożyjemy i zobaczymy, a propos uzbrajania się w cierpliwości, czekania na więcej informacji a propos tego filmu, który trafi na ekrany kin już 30 września. I to nie będzie koniec. To In The End i Linkin Park w SC Rock.

0: to genialne nawiązanie do klasyki literatury, czyli powieści pana Williama Goldinga, czyli Władca Much. Polecam bardzo serdecznie, jeśli nie ten klasyk literatury, także film, który robi spektakularne wrażenie. W końcu to też kompozycja, która doczłapała się do miliarda odtworzeń w serwisie Spotify, o czym też warto jest pamiętać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nie tylko nową, świeżą krew, ale także szansę na nowy album Rush oraz jaką karę za swój rock'n'rollowy występek będzie musiał zapłacić lider Queens of the Stone Age.
7: Eska Rock.
0: Ale zanim to wszystko, czas na The Hooters. No, kiedy ten zespół pojawiał się z tym numerem, to nikt nie sądził, że takie rzeczy, jakie zrobił Josh Homme, będą wymagały kary. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w tej godzinie naszego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 9:00.

0: Oni to dopiero mają fanów, którzy są w stanie się zjednoczyć z każdego dobrego Oasisowego powodu. Ostatnio na aukcji trafił wyjątkowy koncert z kwietnia 1994 roku. To jeszcze występ, który miał miejsce przed premierą Definitely Maybe. I ten koncert poszedł za niemal 3000 funtów, które to funty zgromadzili fani zespołu Oasis. No ewidentnie ortodoksyjni, którzy uwielbiają wspominać ten zespół sprzed lat. Są też tacy artyści, którzy uwielbiają wspominać brzmienie lat 60. i 70. i nadal to robią. Jest taki zespół, który nazywa się Rusty Pine. To taki trzon, który tworzą bliźniacze duo Kasia i Krzysztof Zagajewscy, którzy już od ponad 10 lat próbują nam wciskać te wyjątkowe, klasyczne brzmienia lat 60. i 70. Także oni dzisiaj pojawiają się w Świeżej Krwi.
1: To jest Świeża

0: wintage'owe granie. I też w takiej formie to wszystko zachowujemy, więc zmierzamy, wydaje mi się, że chyba w dobrym kierunku.
1: Mhm, przyszłość usłana przeszłością.
2: Tak,
1: patrząc na to, jak się prezentujecie na scenie, no bo to jakby sięgacie do lat, których nie jesteście w stanie pamiętać, bo nie możecie po prostu pamiętać.
0: Nie było nas tam.
2: Trochę tak, ale ta muzyka właśnie z lat 70. była u nas w domu po prostu i my się w takich dźwiękach wychowywaliśmy, więc jakoś tak siłą rzeczy tym przesiąknęliśmy i chcemy to podawać dalej. No i myślę, że ona ma też bardzo dużo wartości w sobie. No i nam po prostu lubimy rock'n'rolla. No. Tak chwaliliśmy to przed wejściem tutaj na antenę, że rock'n'roll jest wiecznie żywy, więc chcemy te misje jakby dalej szerzyć.
0: Można by powiedzieć, że zawsze jest pora na rock'n'rolla.
1: Dobrze, że po kilku latach istnienia projektu Rusty Pine udało wam się ustalić to wspólne hasło.
2: Tak, myślę, że rychło w czas. Tak?
0: Dobrze, że nam się udało w końcu wydać pierwszą płytę.
1: A to jest całkiem duże osiągnięcie. Chwalcie się tym, co już macie na swoim koncie. Wiem, że bywaliście na różnych fajnych koncertach, na fajnych konkursach. Macie na koncie fajne współprace, no i macie też na koncie właśnie album długogrający tak zwany.
0: Tak, tak, bardzo się cieszymy oczywiście, że w końcu nam się udało, zwłaszcza, że historia jest dość długa, bo my tak naprawdę tą formację, ten skład, w którym no w sumie od samego początku funkcjonujemy jako, znaczy od samego początku to był duet z Kasią.
1: I faktycznie... Bo wy jesteście brat, siostra i do tego bliźniacy.
2: Tak. A nawet jesteśmy trojakami, tak naprawdę.
1: A, poważnie?
2: Nie wiadomo, jak to sprzedać w social mediach, bo nasz brat trojak się po prostu nie zajmuje muzyką, ma swoją drogę zawodową, ale tak, no tak, takie są fakty.
1: Po prostu obrócił się do was gitarą, pecami. No dobra, trudno, no ale to w każdym razie w rodzinie, co w rodzinie, to nie zginie. Postawiliście na ten duet bratersko-siostrzany. Króciutko o tej płycie jeszcze.
0: Sama płyta to jest jakby taka totalna surowizna nagrana na setkę. Kasia pisała teksty, wspólnie pisaliśmy muzykę. Nagraliśmy to trochę w naszym studiu, Rusty Pine Studio, troszeczkę nagraliśmy część tej płyty w Boogie Town Studio, jakby kręciliśmy się, bo materiał się dopełniał na tą płytę. W każdym razie jest to proces taki, myślę, że niecodzienny w dzisiejszej branży.
1: Macie na koncie jeszcze, żeby to wybrzmiało w tej wersji radiowej, dosłownie chwilę temu, 10 sierpnia ukazała się w całości wersja koncertowa live session, które mieliście okazję nagrać z niesamowitymi gośćmi. Jakbyśmy mogli jeszcze w dwóch słowach to zareklamować, a potem przejdziemy do waszego utworu.
2: Tak jest, bardzo zachęcamy. Możemy na YouTube obejrzeć cały koncert z okazji właśnie wydania tej płyty długogrającej. Postanowiliśmy zrobić wyjątkowe wydarzenie. Chcieliśmy, żeby ten dzień był ważny. To było piękne, bo wykonywaliśmy, jakby artyści zaproszeni wykonywali nasze utwory z nami, ale my też wykonywaliśmy ich utwory autorskie, więc to było naprawdę takie święto muzyki. Bardzo fajny dzień, więc polecamy posłuchać koncertu, a ci wyjątkowi goście, którzy tam z nami byli, to była Marta Zalewska, Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny, Darek Kozakiewicz, Natalia Sikora i Tomek Świerk.
1: Całkiem zacne grono. Więcej o tym, proszę państwa, w wersji podcastowej. Ja już teraz zapraszam na wielki debiut Rusty Pine na antenie Skirox z utworem
2: Gdzie jest mój dom?
1: No to słuchamy.

ktoś wierzy jeszcze w jakikolwiek powrót zespołu Pink Floyd, czy to koncertowy, czy płytowy, zważywszy na to, że główni aktorzy tego zespołu ze sobą nie rozmawiają, to może być trudne. No ale z drugiej strony wydawało się, że trudne będzie także to, by zespół Rush mógł wrócić i po 14 miesiącach ciężkiej pracy udało się tak naprawdę powrócić. Ostatnio pan Geddy Lee pytany o powrót także na, no, na te tory związane z nową płytą powiedział: nie, mamy co robić, nadal staramy się przypomnieć sobie nasze piosenki. No bo jak już ktoś próbował przez 14 miesięcy uczyć się tego wszystkiego, przypominać i rozgrywać sobie to wszystko, a teraz mówią, że te próby się opłaciły, to nic dziwnego, że panowie wcale nie myślą już teraz o nowej płycie. Mówię, że panowie, no bo w końcu także to oni grają pierwsze skrzypce w tym zespole, chociaż na bębnach obecnie mamy panią Anikę, którą będziemy mogli zobaczyć także 27 marca przyszłego roku w Krakowie, kiedy po raz pierwszy w historii Polski będzie można usłyszeć te dźwięki w końcu na żywo. To niesamowity Tom Sawyer.

do genialnego serialu Rooster. Swoją drogą, jak tylko twórcy dowiedzieli się, że ścieżkę dźwiękową do tego serialu będzie tworzyć facet, który związany był z R.E.M., to podobno nawet łzy wzruszenia się pojawiły. Andrew Watt, który namówił pana Michaela Stipe'a do nagrania tej kompozycji, w jednym z wywiadów dla Rolling Stone wyraził ogromny zachwyt nad współpracą, nazywając Michaela Stipe'a swoim życiowym bohaterem i jednym z największych i najważniejszych tekściarzy wszechczasów. No i tak się rodzi, drodzy Państwo, miłość między mężczyzną a mężczyzną.

to panowie, którzy udowadniali nieraz, że muzyka rock'n'rollowa płynie im w żyłach, chociażby tym, że nie jeden pokój hotelowy ucierpiał i to wielokrotnie. Dzisiaj ten rock'n'roll wygląda zdecydowanie inaczej, już nikt nie demoluje pokojów hotelowych, ale chociażby taki Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age ostatnio na pewnym koncercie na stadionie w Detroit postanowił pójść po bandzie, odpalił papierosa na scenie, a teraz grozi mu nawet kara 10 000 dolarów. To jest dopiero rock and roll. To Easy Street i Queens of the Stone Age w Est Rock.

0: Jakie to musiało być muzyczne rozczarowanie, kiedy co po niektórzy usłyszeli tę kompozycję za sprawą reklamy pewnej firmy odzieżowej, a później, kiedy poszli do sklepu, by tak naprawdę kupić sobie tę płytę, na której pojawiła się ta kompozycja, to okazało się, że na potrzeby reklamy ona była nieco przyspieszona, nieco bardziej zrobotyzowana, nieco bardziej chwytliwa, nieco bardziej klubowa, a ta wersja płytowa, no była już mroczna, to był już alternatywny rock z ciężkimi gitarami. No i nie wszystkim pamiętam, że to wszystko spodobało się te 30 lat temu. O tym, co komu się może podobać muzycznie albo nie do końca, o tym będzie opowiadać Krzysiu Sokołowski już za kilka minut w Człowieku z Metalu. To już za kilka chwil. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten, no. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jak, jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
3: Ale teraz widzę, wiesz, jak się przygotowałeś do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
3: Ale no
2: nie, nie, tak nie jest.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie stand-uper, komik Rafał Sumowski.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
4: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
5: Dane nam było słońca zaćmienie, następne będzie może za 100 lat. Słuchajcie, ja dzisiaj się zorientowałem, że trochę się zagalopowałem gdzieś. Przygotowywałem się psychicznie i trochę fizycznie na dzisiejszy odcinek. I jak chciałem obejrzeć zachód słońca, znaczy zachód, zaćmienie słońca, to się okazało, że to zaćmienie jest z drugiej strony budynku, w którym mieszkam, i nie zobaczyłem tego zaćmienia. Ale później sobie pomyślałem, że romantyczny klimat będziemy kontynuować w studiu. Będziemy, dlatego że dzisiaj waszymi i moimi gośćmi są, no powiedziałbym, że 3/6, ale lepiej będzie brzmiał, jak powiem, połówka zespołu Młot na Czarownicę. I z nami w studiu są obecni Dawid Siwecki. Brawo.
6: Witam, witam.
5: Krzysiek Kuśmierz.
7: Witam.
5: Brawo. I Michał Michalczewski. Brawo. Tak, Michał, sobie najgłośniej biłeś.
7: Tak.
5: Brawo. Słuchajcie, teraz zwracam się jeszcze przede wszystkim do słuchaczek i słuchaczy. Pamiętacie, że od kiedy Człowiek z Metalu wszedł na eter i od kiedy pierwszy odcinek wybrzmiał na antenie Eski Rock, to starałem się kłaść przynajmniej jakikolwiek nacisk na polskie zespoły metalowe z podziemia. I kilka tygodni temu dostałem 3 numery z nadchodzącego albumu od grupy Młot na Czarownicę. Płyta będzie nazywała się W Sidłach Złudzeń. I na tej płycie podejrzewam, że znajdzie się więcej niż te 3 numery, ale 3 numery miałem okazję odsłuchać. Numer mi nadesłał Tomek Śwital, czyli perkusista. Korzystając z okazji, oczywiście serdecznie pozdrawiamy nieobecnych, czyli Pawła Wilcana i Dominika Niemirskiego, których z nami nie ma, ale mam nadzieję, że są z nami przy radioodbiornikach, ewentualnie aplikacjach i słuchają dzisiejszej audycji. Ale jak otrzymałem te 3 numery, to przypomniały mi się moje lata świetności, kiedy byłem jeszcze prawilnym metalowcem. I tak sobie pomyślałem, że wtedy chętnie bym do chłopaków dołączył do zespołu, a możliwe, że jeśli by mnie nie przyjęli, to byśmy możliwe, że razem koncertowali, bo wyczułem w tym ducha moich ulubionych zespołów. Poczułem w tej muzyce jakiś taki fajny klimat, którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić i podejrzewam, że chłopaki mają podobne zdanie na ten temat, że też chcieliby się tą muzyką podzielić. I ja już się wystarczająco chyba nagadałem dzisiaj I teraz, chłopaki, oddaję wam głos, słucham. Co macie do powiedzenia w takim razie? No powiedzcie mi, wytłumaczcie się.
6: Tak, to
5: właśnie, no pierwsze... tak czułem właśnie.
7: No, chcieliśmy powiedzieć, że wróciliśmy dopiero przed chwilą ze studia nagrań, gdzie kończyliśmy ostatnie szlify właśnie do płyty, która już się niedługo będzie smażyć. Także o, i właśnie jesteśmy tutaj teraz u Krzyśka.
5: Ja w ogóle słyszałem od waszego realizatora, inżyniera dźwięku, Damiana Fonsa Biernackiego, u którego też mam niewątpliwą przyjemność nagrywać różnego rodzaju rzeczy. Kurczę, teraz zabrzmiał, jakbym robił też jakiś na przykład dubbing do filmów przyrodniczych. No, różnego rodzaju rzeczy, czyli nie tylko kochankowe nagrania, ale trochę solowych rzeczy, do Polish Metal Alliance na przykład, nagrania i tak dalej. I jak ostatnio u Damiana byłem w studiu i powiedziałem, że będziecie moimi gośćmi w SC Rock, to powiedział, no spoko, fajnie, to są takie przyjemne chłopaki.
6: Są takie, są.
5: No i teraz...
7: Skoro tak mówi.
5: I teraz, słuchajcie, jeśli nie wiecie, jak chłopaki wyglądają, a chcielibyście bardzo zobaczyć i zestawić to z tym epitetem przyjemni, przyjemne chłopaki, to ja zapraszam was serdecznie na stronę oficjalną zespołu, zapraszam na media społecznościowe, ale przede wszystkim zapraszam do wysłuchania muzyczki i ciekawe, jak wtedy będzie wyglądało to zestawienie z tym przyjemnymi chłopakami, bo mnie się bardzo spodobało i tak sobie pomyślałem, że właśnie to się idealnie zgrywa z tym zaćmieniem słońca, czyli jest romantycznie, przyjemnie, a do tego słowiański heavy metal. Tak się mówi o waszej muzyce? Tak można to określić takim mianem?
7: No tak się przyjęło.
6: Tak się przyjęło, tak gramy i...
7: Wprowadzamy trochę takiego klimatu.
5: No i rzeczywiście, jak zobaczyłem, że tak się określacie jako zespół grający słowiański heavy metal i w głowie cały czas mając te wasze teksty, stwierdziłem, że rzeczywiście no, zgrywa się to, pokrywa i jest to ciekawe zjawisko. Ja oczywiście tutaj wielokrotnie podkreślam w programie, że bardzo lubię, gdy polskie zespoły metalowe stawiają na język polski, natomiast ten polski język jest trochę problematyczny, nie tylko jeśli chodzi o kwestie wyśpiewywania go, ale też jeśli chodzi o pisanie tekstów, o składanie tych słów w taki sposób, żeby brzmiały, albo inaczej, żeby nie brzmiały dziwnie, niespójnie, albo wręcz czasem śmiesznie, bo muzyka heavy metalowa, no często te teksty ma takie, powiedziałbym, no niecodzienne. Często gdzieś tam wykorzystywane są motywy fantastyczne jakieś, motywy baśniowe, a czasem jeśli się pisze jakieś, na jakieś tematy na przykład okultystyczne, no to jest taka cienka granica, jak uważam. Jeśli chodzi o wasze teksty, to fajnie się ich słucha, przynajmniej tych kawałków, które dotychczas miałem okazję posłuchać.
6: Muszę tak wspomnieć, tekściarzem u nas jest sam wokalista Dawid Siwecki. Naprawdę słuchając tych utworów w międzyczasie grania, to coś w tym jest cały czas, nie? Także...
5: No przede wszystkim czuć klimat, czuć, że to jest heavy metal i jest fajne, te teksty są po prostu w odbiorze. Nie ma takiego poczucia, że ja wiem, że to heavy metal, no ale takie słowa w tym kontekście, no brzmi to trochę dziwnie, no kurde, znowu o tym rycerzu,
8: no,
5: albo
8: pani
5: innym koniu.
8: No powiedziałaby z pewnością, że Dave ma lekkie pióro.
5: Dobra, to na samym wstępie ja proponuję coś z nadchodzącego albumu i będzie to Prawa Ręka Zbawcy. Tak, żeby, bo chłopaki powiedzieli, że no ja wiem, no te ballady, które wysłaliśmy do ciebie, no są może i fajne, ale no nie chcę, chyba chłopaki w domyśle chcieliście im powiedzieć, że nie chcecie wyjść na zbytnio romantycznych i zbyt delikatnych, dlatego zaczniemy od czegoś z większym uderzeniem,
6: przytupem
5: tak? Czyli Prawa Ręka Zbawcy z nadchodzącego albumu W Sidłach Złudzeń.

0: prawa ręka zbawcy od zespołu Młot na Czarownicę, który dzisiaj waszymi i moimi gośćmi. Tak się składa, że wysępiłem od chłopaków płytę i koszulkę, także przekazujemy już ją za chwilę w wasze wspaniałe, piękne, metalowe ręce, ale oczywiście będziecie musieli wziąć udział w konkursie. To znaczy musieli, to nie jest może najlepsze słowo, bo wydaje mi się, że z ogromną chęcią udzielacie się w tychże konkursach. Także już za chwilę z chłopakami ustalimy tylko plan działania. Tutaj było kilka pomysłów, ale prawdopodobnie wygrał ten zaproponowany przez Łukasza Szaciłowskiego, który jest z nami, który realizuje dzisiejszy program. Powiedział, że ostatnio, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, bawi się z kolegami w tego rodzaju zabawy, typu no tam na przykład nocny kochanek pocałuje na przykład w jego, nie wiem, dzbanek, czy coś, żeby się rymowało. No ale w związku z tym, że dzisiaj w studiu 3/6, albo jak wolę mówić, połówka zespołu Młot na Czarownicę, to porymujmy może w ten sposób: zespół Młot na Czarownicę pocałuje w... Ciekawe, co wam w pierwszej kolejności przychodzi do głowy. No ja podejrzewam, że nie, usta, może dłonie, policzek, tak. Wydaje mi się, że byłoby tak romantycznie i przyjemnie, bo wcześniej już określiłem was mianem przyjemnych chłopaków. Kurde, sorry, wołaki, ale to Damian Fons Biernacki ze studia Demontażownia.
1: Pozdrawiamy Damiana.
2: Pozdrawiamy oczywiście.
0: Widzisz, Fons, cały czas są przyjemni. Dla ciebie też. No i dla mnie też w studiu, przyznaję. Widzę, że na stronie Eski Rock, przynajmniej na Facebooku, już jesteście. Jest Ewelina, Lidia, Kasia, Aneta, jest Daniel, wszyscy się witają. O, jest też pan Marcin, który ładnie skomentował: kurwa, najgorzej, co za pajac. No to ja chyba o mnie chodzi. Panie Marcinie Zajączkowski, pozdrawiam bardzo serdecznie ode mnie i od chłopaków z zespołu Młot na Czarownicę.
3: Także... Wygrywa pan koszulkę.
0: Kurde, no, gdyby tylko chociaż ten rym jakiś sprzedał, to już by koszulka do niego poleciała. Ja mu oczywiście coś dorzucił od siebie. Koszulkę z moim wizerunkiem. Z moim wizerunkiem na kubeczku. Dorzuciłbym jeszcze cały zestaw płyt kochankowych. Ale obawiam się, że pan Marcin chyba nie weźmie udziału w konkursie, ale zobaczymy. Obym się mylił. Chłopaki, wracając do waszej muzyki, to no nie sposób nie zwrócić uwagi na samą nazwę, czyli Młot na Czarownicę. I teraz tak. Ja na waszej stronie przeczytałem coś takiego. Nazwa ma podkreślać sprzeciw wobec niesprawiedliwego piętnowania ludzi z powodu ich inności, kultury, stylu życia czy światopoglądu. Powiedzcie zatem, nawiązując oczywiście do tego dzieła, do Młotu na Czarownicę, do słynnego, no i do tego, co tu jest napisane, czy wy jesteście zwolennikami czy przeciwnikami czarownic?
1: Zwolennikami jak najbardziej.
0: Zwolennikami czarownic jesteście. No bo tak właśnie sobie pomyślałem, że heavy metalowcy, teksty słowiańskie i ten Młot na Czarownicę. I teraz, czy to rzeczywiście ma być młot, który te czarownice będzie gładził, czy raczej gładził, w sensie głaskał?
1: Gładził w różne miejsca.
2: Głaskał też.
0: Będzie głaskał. No i to mi się podoba. To jest podejście, pomimo tego, że jest ta otoczka heavy metalowa, która się kojarzy przede wszystkim gdzieś tam, no właśnie jakby z tym gładzeniem.

0: też, na przykład jak Slayer na polski, jakbyśmy tu tłumaczyli, to można by przetłumaczyć jako gładziciel. I pomimo tego, że te teksty, tak u was, jak i w wielu innych, w przypadku wielu innych zespołów metalowych, no gdzieś się kojarzą czasem z jakąś taką, nie wiem, z jakimś okultyzmem, z jakąś magią, czy z jakimiś takimi, no może nie do końca przyjemnymi sytuacjami, to wy jesteście kolejnym przykładem na to, że heavy metalowcy, i znowu powtórzę to, co mówiłem wcześniej już chyba z 5 razy dzisiaj, mogą być też przyjemni.
1: No, i tak też jest. Jesteśmy bardzo przyjemni.
2: I mięciutcy, lubimy się przytulać.
0: To może za chwilę przejdziemy do słuchania muzyki. A my się w tym czasie będziemy przytulać. Słuchajcie, jeśli chodzi o zestaw kawałków, który na dzisiaj przygotowaliście, to bardzo ucieszył mnie fakt, ogólnie z całej takiej, można powiedzieć, playlisty przez was przygotowanej, ale zwróciłem uwagę w pierwszej kolejności na zespół Tides from Nebula. Tak się składa, że Maciek Karbowski, czyli gitarzysta i jeden z członków zespołu, jest też bliski, kurczę, jak powiem, że jest bliski mnie i w waszym towarzystwie, i po tym, co powiedziałem, może to zabrzmieć trochę dziwnie, ale trochę jest mi bliski ze względu na nasze współpracę różnego rodzaju.
3: Znaczy, ale jest przyjemny.
0: Jest bardzo przyjemny, ale cały zespół Tides from Nebula zresztą jest bardzo przyjemny. Chłopaki też tutaj gościli u mnie w studiu i też rozmawialiśmy na temat ich muzyki, na temat ich przygód. I mam nadzieję, że wasze przygody, które za chwilę sobie przypomnicie, koncertowe, i przygotujecie, wybrzmią na antenie, i mam nadzieję, że może będą w stanie przyćmić przygody chłopaków z Tides from Nebula. Za chwilę się okażemy. Za chwilę się okaże. Natomiast wybraliście numer, można powiedzieć, Dopamina, czyli 2019 rok, płyta From Voodoo to Zen, i to jest numer, który wybrał chyba wasz basista, tak?
1: Tak.
0: Czy chcielibyście go serdecznie ucałować, przytulić,
1: bardzo,
0: chociaż
1: bardzo
0: pozdrowić?
1: Pozdrawiamy cię, basisto.
0: Kurczę, no bardzo czułe to było. W takim razie specjalnie dla basisty zespołu, czyli dla Dominika
1: Niemierskiego,
0: numer od zespołu Tides from Nebula.

0: No i cóż to wybrzmiało? Cóż to wybrzmiało na antenie? Najpierw Tides from Nebula, czyli coś od zespołu z Polski. A to między innymi dlatego, że dzisiaj zespół z Polski w studiu Eski Rock, czyli zespół Młot na Czarownicę, ale po tym zespole z Polski, o którym przed chwilą mówiłem, czyli po zespole Tides from Nebula, poleciało coś o Tin Flames, a dokładnie Crawl Through Knives. Dobrze? Tak? Dobrze pamiętam? Crawling? No niech będzie i crawling. W każdym razie jest to 2006 rok, płyta Coma Clarity. A my wracamy do naszych bardzo poważnych, nastrojowych, ale racy... A, prawda, tutaj Łukasz Szaciłowski podpowiada mi, że urodzinowych. Dlatego, że Krzysztof, czyli gitarzysta zespołu Młot na Czarownicę, ma dzisiaj urodziny, to oficjalnie wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego i wszystkiego najlepszego.
1: Bardzo dziękuję wam, naprawdę jestem zaszczycony po prostu tą piękną pieśnią.
0: Kurczę. Łzy pociekły mu po pośladkach, powiem wam. Tyle wam powiem. A słuchajcie, jeśli już jesteśmy przy urodzinach, to napisał do mnie Szymon, że też ma urodziny. Ja serdecznie, Szymon, składam ci najlepsze życzenia z okazji twoich 18 urodzin. Niech ci się wiedzie, przesyłam ci nawet... A buziaczki ci nawet przesyłam. Wprawdzie takie heteroseksualne, ale tak, buziaczki. I do zobaczenia na koncertach różnego rodzaju. Ostatnio widzieliśmy się na Rokowiźnie. To mam nadzieję, że do zobaczenia też na innych koncertach. A w ogóle jeśli chodzi o Rokowiznę, to serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym, z którymi miałem okazję widzieć się albo bezpośrednio, albo pośrednio podczas koncertu, albo po koncercie w Gdańsku. Oczywiście zapraszam serdecznie na kolejne wydania Rokowizny. W najbliższym czasie zagramy z kochankami w Poznaniu 22 sierpnia i w Krakowie 28 sierpnia. Także już teraz czuję podniecenie tymi faktami, tymi wydarzeniami, ale chyba... Słucham? I zażenowanie. Ale największe podniecenie jednak czuję z okazji urodzin Krzysztofa, który się przed chwilą przyznał. I chciałem zapytać, gdzie prezenty?
1: Tak mi się wypsnęło po prostu. No.
0: Ale, a nie, to nie czuć nic. Nie. Ale prezenty tak naprawdę są. Są w studiu prezenty, bo jest koszulka rozmiar L i jest płyta Popioły Wiar, czyli wasze poprzednie wydawnictwo. A dzisiaj mówimy przede wszystkim o Wsidłach Złudzeń, czyli o najnowszym waszym dziecku. Natomiast ja przypominam o konkursie, że cały czas do wygrania właśnie płyta i koszulka. Wejdźcie na stronę na Facebooku Eski Rock i w komentarzu pod postem dotyczącym dzisiejszej audycji napiszcie, no jak poważna audycja, jak poważny zespół, poważny heavy metal, to i poważna rymowanka związana z zespołem Młot na Czarownicę. Czyli piszemy coś w stylu Młot na Czarownicę całuje w na przykład
1: okolice
0: Radomia, czyli na przykład w pionki. Czy można powiedzieć, że Młot na Czarownicę całuje w pionek? W pionki, w pionkach, nie wiem. Bo chłopaki wszyscy pochodzicie, tak? Z pionek?
2: No nie wszyscy, nie, ale zespół pochodzi z pionek.
1: Tak, można tak powiedzieć. Okolice Radomia to jest dobre określenie. Tak.
0: Okej, okay, a powiedzcie mi, bo pionki to nie jest jakieś super duże miasto i czy to jakoś, nie wiem, ogranicza rozwój, czy ogranicza możliwości, jeśli chodzi o nie tylko granie w zespole metalowym, tylko ogólnie o możliwości dla zespołów, żeby się rozwijały, żeby, czy są na przykład miejsca, gdzie można grać próby, czy są jakieś kluby, w których można się, jeśli nie koniecznie pójść na koncert, to żeby w ogóle się spotkać gdzieś, spędzić czas, posłuchać wspólnie muzyki?
2: No my zaczynaliśmy w ogóle w Domu Kultury w pionkach i też tam próby właśnie nasze pierwsze i koncerty się odbywały, także no coś tam się działo, a w tej chwili no to chyba tak nie za wiele.
1: No nie za wiele, no praktycznie jesteśmy takim ostatnim zespołem metalowym w pionkach, który...
0: Czyli macie monopol na heavy metal w pionkach.
1: No też.
2: Jest jeszcze punkowa kapela.
3: Tak.
0: No bo teraz tak naprawdę czy w Pionkach, czy w ogóle nawet i w Radomiu to chyba ciężko o takie miejsce typowo koncertowe. Tak jak jeszcze, no nie wiem, najbliżej to chyba się okaże, że albo trzeba jechać do Warszawy, albo w drugą stronę do też niewielkiego, ale Skarżyska, gdzie jest cały czas ten ostatni bastion, czyli klub Semafor, który serdecznie ucałowywujemy, korzystając z okazji. Ale no fajnie by było, gdyby w tych mniejszych miastach czy miejscowościach też gdzieś tam te kluby jednak no powstawały, bo sporo też się pozamykało.
1: Brakuje nam
0: i trochę tak brakuje tych miejsc, prawda? Tak.
2: W tej chwili u Jacka Wilka w Pionkach w barze Mac, bo tam graliśmy też ostatnio i będziemy grać 5 września, także tam się zaczyna coś takiego dziać i zespoły myślę, że niedługo właśnie będą tam przygrywać.
0: Bar Mac, tak?
2: Tak,
0: bar. Ale to Mac. Nie jest ten Mac, gdzie można kupić na przykład Happy Meala?
2: No nie, właśnie. Nie. Zupełnie.
1: Nie, natomiast przetarliśmy dla tego baru pewne szlaki, które po prostu otworzyły mu drogę do rozpowszechniania muzyki nie tylko takiej mainstreamowej, ale też do muzyki z undergroundu, metalowej, rockowej. Także fajnie, że ktoś idzie w nasze ślady, jakby dostrzegamy to i to ma mega wartość.
0: Kurde, powiem ci, że bardzo się wypowiedziałeś wreszcie tak, no... I nawet nie wiem, jak określić, ale poważnie po prostu. Bo słuchajcie, tak się składa, że jak się dzisiaj spotkaliśmy przed programem, to Michał mi powiedział, no jeśli chodzi o moją funkcję w zespole, to no ja właściwie jestem pajacem zespołowym.
1: Nie, no, na razie, ale to z czasem jakby zmienia się na lepsze, także. Każdy od czegoś zaczynał, nie?
3: Chłopak dojrzewa
1: w swoim tempie.
0: Czy no ja szczerze mówiąc byłem pozytywnie zaskoczony, aczkolwiek mnie jako nocnemu kochankowi nie przystoi tak powiedzieć, chyba powinien powiedzieć, że jednak jestem negatywnie zaskoczony. Liczyłem na więcej pajacowania z twojej strony. Także spokojnie, jeszcze masz czas, żeby nadrobić, bo do końca programu mamy jeszcze aż 26 minut. To może posłuchajmy troszkę muzyki. Co tam przygotowaliśmy w następnej kolejności? Był już zespół z Polski, Młodna Czarownica, który dzisiaj usłyszeliśmy na antenie. Był Tides from Nebula, anglojęzycznie brzmiący, ale jednak zespół z Polski. No i teraz przyszła pora na klasykę gatunku. A jak klasyka gatunku, heavy metal i zespół z Polski, to nie może być nic innego jak stary, dobry Cut.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland. Niskie

0: 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Krzysiek Sokołowski w ESC Rock.

0: No i mówiłem, że dzisiaj przyjemnie w studiu, bo przyjemny zespół Modna Czarownice. No i wybrzmiał przed chwilą też przyjemny numer King, albo właściwie K.I.N.G. z 2006 roku, z płyty Now Diabolical od Satyriconu. I przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami na tak zwanym poza anteniu o tym, co dzisiaj jeszcze zaprezentujemy w audycji. Zauważyłem, że pojawił się taki drobny zgrzyt, no bo czy puszczać muzyczkę metalową, ale taką, powiedzmy, bardziej mainstreamową, radiową, o ile taka istnieje, czy może jednak pójść w takie cięższe klimaty. I zdecydowaliśmy, że możliwe, że jednak zagramy tego Volbeata, który jest, no bądź co bądź, taki przynajmniej poniekąd radiowy, ale to przywołało mi na myśl pewne pytanie. Otóż, jakie, chłopaki, jest wasze guilty pleasure muzyczne? W razie czego ja wam obiecuję, że poza antenę i ewentualnie internety to nie wyjdzie. Także spokojnie możecie się tym z nami podzielić.
1: Jesteście bezpieczni, tak.
0: Jesteście bezpieczni, tak. Czy są jakieś takie zespoły, czy pojedyncze może numery jakichś zespołów, które lubicie, a na przykład wstydzicie się o tym powiedzieć nawet swoim kolegom z zespołu? Myślą.
1: Wziął nas pod włos, nie?
0: A ja... To wymyślcie, a ja w tym czasie odczytam kilka odpowiedzi w ramach naszego konkursu, bo widzę, że dzisiaj bardzo mocno udzielacie się w komentarzach i chcecie bardzo wygrać płytę Popioły Wiar z podpisami dzisiejszych gości, jak i koszulkę Motu na Czarownicę, też z wizerunkiem, z grafiką z pierwszego albumu. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba ułożyć, no, a jakże poważną rymowankę związaną z zespołem Młot na Czarownicę. I taką rymowankę na przykład wysłał nam Antoni. Napisał tak: Młot na Czarownicę, całuje kremówkowe wadowice. Albo pisze na przykład Paulina, tak: Młot na Czarownicę, całuje w dzwonnicę. Oczywiście kościelną, bo takie przyjemności dopiero po ślubie. Kurczę, ta druga część mi się trochę nie rymuje, ale...
2: To jest wyjaśnienie.
0: Chyba tak. Młot na Czarownicę, całuje wszystkie panie w cyce. O, to jest takie... Sam napisał Skwarek Pirania Linderman, że to jest jedyna słuszna odpowiedź. XD. W sensie to też napisał Skwarek. I ta odpowiedź też nam się podoba. Dobra, chłopaki, czy co? Macie jakieś guilty pleasure? Czy niekoniecznie? Czy tylko heavy metal i nic więcej?
3: Znaczy... Każdy coś tam zawsze gdzieś tam coś usłyszy fajnego.
0: Boże, jak się wstydzą, swoje... nie powiedzą. No.
3: Pod swoje ucho. No ja na przykład jestem w takim zakresie od pop rocku do no, trash metalu, powiedzmy.
0: Pop rocku, czy czasem gdzieś się tak robisz odchył typowo w stronę popu, czy jednak nie?
3: Nie. Bardziej w tą mocniejszą stronę uderzam. Oczywiście.
0: A pop rockowego co ci się podoba?
3: Powiedzmy, no, niemiecka Nena.
0: Okej. Nie znam.
3: Nie znasz, ale warto posłuchać czasami, dobra, zobaczyć. No, ale tak to wiadomo, Megadeth.
0: No, i to jest pop rock.
3: To już nie pop rock, ale już w tą stronę mocniejszą uderzam, tak?
0: Okej, a chłopaki, powiedzcie mi, bo wcześniej powiedziałem, że mam nadzieję, że przebijecie opowieściami historię chłopaków z zespołu Tides from Nebula. Czy wam przydarzają się, albo przydarzały się jakieś historie takie nietypowe, związane z waszym na przykład koncertowaniem, z byciem w trasie? Czy wydarzyły się sytuacje niecodzienne, albo wręcz żenujące, o których na przykład wstydzilibyście się powiedzieć na antenie? To jest właśnie wasze teraz 5 minut.
3: No.
0: Dawajcie.
3: To było straszne.
1: No.
3: Jeszcze miałem, jak to się mówi, długie włosy wtedy.
0: Mhm.
3: Takie. No teraz się... Po to gole, nie? No i gramy sobie koncercik, oczywiście gramy. Włosy mi po prostu wpadły w usta.
0: Mm-hmm.
3: No i gram, ale tak w międzyczasie te włosy chcę sobie wyciągnąć z ust. A tu nie mogę, nie? Co jest, nie? Guma mi się wplątała, po prostu wkleiła się w te włosy.
0: Miałeś gumę w ustach?
3: W ustach miałem gumę.
0: Gumę do żucia, rozumiem.
3: Tak.
0: Nie, myślałem, że może do ścierania czy coś.
3: Nie,
0: to niesmaczny żart, ale...
3: No i taka sytuacja po prostu mnie zaskoczyła, że nie wiedziałem, co zrobić w tym momencie, bo publika się patrzy na mnie, na wszystkich nas. No i niestety, no,
2: Krzysiek długo sobie... trzymał.
0: Ale Krzysiek, przyznaj się, to nie jest historia z chwili dla ciebie, tylko to jest twoja autentyczna sytuacja.
3: Autentyczna, tak było po prostu. Nie wiedziałem, co w tym momencie zrobić.
0: Dobrze, to Krzysiek miał w ustach gumę, jakkolwiek to nie brzmi dwuznacznie.
3: Do rzucia.
0: Natomiast można powiedzieć, że Dave Mustaine z zespołu Mega Dave, albo jak ktoś woli Mega Dev, można powiedzieć, że miał haczyk w ustach i ten kawałek teraz właśnie na antenie Eski Rock.

0: No i zanim pożegnamy się z zespołem Młot na Czarownicę i zanim wybrzmi ostatni dźwięk dzisiejszej audycji, mam bardzo ważne ogłoszenie dla wszystkich ludzi z metalu. Słuchajcie, Michał Dolski, czyli mój kolega, perkusista, młody, zdolny, który zresztą tutaj był też kiedyś u mnie w studiu, miał teraz bardzo przykrą przygodę podczas koncertu na Poland Rocku. Otóż podczas koncertu, gdzie występował razem z orkiestrą dorosłych dzieci, na koncercie był obecny jego tata, który podziwiał swojego syna z boku sceny, z tak zwanej galerii, ale niestety podczas koncertu pękł mu tętniak w głowie. No i teraz tata Michała został przewieziony. Na szczęście szybko została przeprowadzona akcja ratunkowa, po czym tata Michała został przewieziony, przetransportowany do Szczecina i tam teraz jest obecnie w szpitalu. Ale w związku z tym, że mama Michała cały czas przebywa przy jego tacie, nie może teraz pracować. No, tata z wiadomych powodów też nie ma jak pracować. Michał próbuje wspomagać rodziców też finansowo, ale założył zbiórkę, żeby tata mógł po prostu dojść do siebie, żeby przeznaczyć te pieniądze na rehabilitację, ale tak naprawdę też i po prostu na takie zwykłe, codzienne życie. Także jeśli możecie, to byłoby super, gdybyście się dorzucili do tej zbiórki. Wystarczy wejść na stronę zrzutka.pl i tam znaleźć tę konkretną zbiórkę. Najłatwiej chyba będzie, jeśli wejdziecie na media społecznościowe Orkiestry Dorosłych Dzieci i tam właściwie w kilku postach możecie znaleźć odnośniki do tej zrzutki. Także bardzo mocno was do tego zachęcam i no, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Michał, jeśli słuchasz, to wszyscy tutaj jesteśmy z tobą, trzymamy kciuki i wierzymy, że będzie dobrze. Wracając do naszych gości, na podsumowanie, dziękując wam, chłopaki, serdecznie za to, że pojawiliście się w studiu, to chciałbym jeszcze ostatnie słowo wam oddać, bo wiem, że chcielibyście zaprosić na swoją zbliżającą się wielkimi krokami trasę koncertową.
1: Tak, trasa zaczyna się 29 sierpnia tego roku, no i kończy się jakoś 6 lutego, tak, 2027. Także jest parę koncertów do zobaczenia, można sprawdzić to na naszej stronie internetowej, którą pięknie nam zrobił tutaj Michał Michalczewski, nasz gitarzysta.
0: Obecny w studiu.
1: Tak, obecny w studiu. Także
0: niby taki pajac, a tu czasem i poważny, i zdolny chłop.
1: Coś mądrego zrobi.
2: Czasem. Najmłodszy z nas.
0: Także ja też dołączam się do tych zachęt koncertowych, czyli wystarczy, żebyście odwiedzili media społecznościowe, ale nie tylko, właśnie i stronę zespołu Młot na Czarownicę, przypomnijmy, wykonaną przez Michała.
1: Tak.
0: I tam wszelkie niezbędne informacje oczywiście znajdziecie. Jeśli chodzi o płytę, chłopaki, to jeszcze powiedzcie, jaki jest plan na wydanie tego albumu, kiedy słuchacze mogą się spodziewać, że ten album usłyszą, albo kiedy on trafi na półki lub na serwisy streamingowe.
1: Z wydaniem celujemy na październik. Zobaczymy, czy to tak wyjdzie, jak chcemy, ale myślimy, że chyba tak. Chyba się wyrobimy do tego czasu.
0: To ja bardzo mocno trzymam kciuki i na zakończenie za chwilę wybrzmi wprawdzie ballada, ale ja mam słabość akurat do ballad i tego się zupełnie nie wstydzę, a szczególnie mam słabość do takich fajnych, rasowych. A taką jest właśnie numer, który za chwilę usłyszymy. Czy coś więcej o tym numerze? Czy chcielibyście coś powiedzieć? Na przykład skąd może Dawid inspiracja na tekst?
1: O Wiedźmie, która dążyła do właśnie do jakiejś władzy takiej, że była wcześniej, właśnie to była taka dziewczynka, która była jakby zgnębiona, a później coraz bardziej dochodziła do jakiejś takiej, no, budowała swoją moc i to jest coś takiego, taka jest opowieść.
0: To jest,
1: w skrócie.
0: To jest numer Nawałnicę Klątw, który zrobił na mnie największe wrażenie z tych numerów, które mi podesłaliście i mam nadzieję, że słuchaczkom i słuchaczom przypadnie również numer do gustu. Dzięki wam bardzo, bardzo, chłopaki, że wpadliście, było mi bardzo miło.
1: My również dziękujemy.
0: No i trzymam kciuki za płytę, no i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo gdzieś w trasie, na koncertach. Trzymajcie się, a my tymczasem czytamy komentarze i wybieramy szczęśliwca lub szczęśliwczynię, która zdobędzie płytę od zespołu Młot na Czarownicę oraz koszulkę. Tymczasem dobranoc.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tak spektakularne zaćmienie ostatnio w Polsce było w 99 roku, czyli 27 lat temu. I wtedy właśnie zaszłam w ciążę.
2: Uważaj dzisiaj na siebie. Pan Michał powiedział też, że następne takie zaćmienie dopiero za 50 lat będziemy mogli oglądać. No kto będzie mógł, to będzie mógł za 50 lat.
3: Tam wam znać, jak było.
4: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
2: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
1: Może ile rozwodów było przez ten COVID?
2: To.
3: Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A w Esterok można się rozwieść.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.